0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

gdy twój świat rozpada się, wezwij mnie, wezwij mnie. Czujesz, że dziś jak dziecko boisz się, wezwij mnie, zjawię się.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz

Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć. Być nieśmiertelnością.

życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

zmrożone sny.

at your feet, give you everything.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest poniedziałek, 12 października.

Rozpoczynając dzisiejsze spotkanie z Bogiem, pozwól sobie na chwilę spokojnego oddechu. Skup swoje myśli na relacji, w jakiej dzisiaj jesteście.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

trakcie życia każdy człowiek doświadcza różnych wydarzeń i etapów, zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym, czy w relacjach z innymi. Tak samo jest w życiu duchowym. Okresy poczucia spełnienia, łatwość w przeżywaniu kolejnych dni, przeplatają się z takimi, w których ma się poczucie nieustannego trudu i walki o każdy dzień. Jak się czujesz dzisiaj, myśląc o swojej wierze i relacji z Bogiem?

Chrześcijanin jest zaproszony do codziennego nawracania się. Metanoia tak naprawdę oznacza zmianę myślenia. Pokazuje, że mamy nie tyle kurczowo trzymać się raz sformułowanej myśli, ile nieustannie rozeznawać i poddawać swoje przekonania pytaniom i próbom, by coraz pełniej odnajdywać prawdę. Jak na co dzień współpracujesz z doradcą, Duchem Świętym w poszukiwaniu prawdy?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus nawołuje do nawrócenia. Prosi także swoich słuchaczy, by uważnie patrzyli na Jego miłość i by naśladowali Go. Pokazuje, że to nie cuda i znaki mają w pierwszej kolejności zbliżać człowieka do Boga, ale właśnie relacja miłości. Ta miłość rozprzestrzenia się potem na ludzi z otoczenia nawróconego. Słuchając raz jeszcze Jezusa, zapytaj, w jaki sposób dzisiaj okazuje Ci swoje oddanie?

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem raz jeszcze o tym, co szczególnie poruszyło Cię podczas dzisiejszej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.

Drodzy bracia i siostry, bardzo was serdecznie witam na Jasnej Górze i pozdrawiam. Cieszę się waszą obecnością. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Niech ta Najświętsza Eucharystia, spotkanie z naszą Matką Maryją, a przede wszystkim z jej Synem, w tym Słowie, które usłyszymy, spotkanie w Najświętszym Sakramencie, w Jego Najświętszym Ciele, Najświętszej Krwi, będzie dla nas umocnieniem na dzisiejszy dzień, na drogę naszego pielgrzymowania ku życiu wiecznemu. Witam i pozdrawiam was wszystkich, drodzy pielgrzymi, dnia dzisiejszego. Szczególnie pozdrawiam pielgrzymki zorganizowane, które dzisiaj przybywają na Jasną Górę z Kalisza Pomorskiego, z parafii Matki Bożej Królowej Polski, z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wraz z księdzem Maciejem Pszczółką. Serdecznie was witam i zapraszam do modlitwy. Również pielgrzymka z miejscowości Konarzewo, z diecezji poznańskiej, z księdzem Adamem Szanieckim. I was, drodzy pielgrzymi, witam. Cieszę się waszą obecnością i również zapraszam do modlitwy. Intencje tej Najświętszej Eucharystii są następujące. Ksiądz Jerzy, o cud uzdrowienia dla Grzesia po przeszczepie wątroby i Boże błogosławieństwo dla jego rodziców i brata przez moją posługę w indacji dusz czyśćcowych i wstawiennictwo dla Leszka przez posługę ojca Arseniusza o wyjście z trudnej sytuacji Leszka i firmy. Pragnę również pozdrowić tych wszystkich, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy poprzez transmisję Radia Jasna Góra, szczególnie osoby chore. Niech ten czas będzie i również dla was czasem spotkania z Panem Bogiem. Aby tak mogło być dla nas wszystkich, na początku uznajmy to, że jesteśmy słabi i grzeszni, pokornie prosząc Boga o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny. Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak napisane jest: wesel się niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto słowo Boże.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

0: Słowo wolność, które dzisiaj słyszymy w liturgii słowa, zwłaszcza w kontekście pierwszego czytania, bardzo dobrze byłoby wyjaśnić sobie w sensie biblijnym, w tym sensie, o którym mówi święty Paweł. Otóż, kiedy spojrzymy na całość listu do Galatów, który Paweł kieruje dziś również do nas, my jako właśnie duchowi też spadkobiercy tych pierwszych wspólnot chrześcijańskich, pierwszych wspólnot Kościoła, jesteśmy zaproszeni, aby te słowa odczytać do siebie przede wszystkim. A więc spoglądając na całość tego listu, bo w tym kontekście dobrze by było, abyśmy usłyszeli te słowa dzisiaj, które wybrzmiewają, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności przede wszystkim jako wolność, która wyrywa nas z jarzma, które Paweł nazywa prawem. Prawem, które zniewalało człowieka. I teraz to prawo jest zobrazowane na podstawie właśnie dwóch przymierz. Obietnicy związanej z Hagar i obietnicy związanej z tą kobietą, która czyni właśnie człowieka wolnym. To bardzo ważne, abyśmy zobaczyli również, że w tym czytaniu jest napisane, że ta kobieta, obraz tej kobiety, która rodzi nas do wolności, jest jakby nie, bez imienia. Jest pozostawiona jako ta, która, w której chcemy zobaczyć przede wszystkim Matkę Kościół, ale też chcemy zobaczyć naszą Matkę Maryję. No więc wracając do tej wolności, zobaczmy, drodzy bracia i siostry, że jeżeli ta wolność ma nas wyrwać z jarzma prawa, to czym to prawo było dla ówczesnych Galatów i dla Pawła? Otóż było pewnym formą oczywiście zniewolenia, ale nie dlatego, że ono było w jakiś sposób złe, ale dlatego, że było podstawą, i to jest bardzo ważne, było podstawą do tego, aby człowieka oskarżać. I teraz przychodzi Jezus Chrystus, który, uwaga, miejsce oskarżenia, miejsce lęku czyni miejscem wolności. Spróbujmy sobie wyobrazić wszystkich wierzących, pobożnych Żydów za czasów Jezusa. Tych, którzy regularnie przybywali do świątyni jerozolimskiej, którzy pielgrzymowali z różnych stron. Oni, wstępując w to miasto, przychodząc do tego miasta regularnie, być może od najmłodszych lat, widzieli ukrzyżowanych. Widzieli znak krzyża, który był publiczny. Był znakiem, który miał budzić w nich lęk. Ten znak krzyża był znakiem, który miał budzić w nich lęk wobec prawa. Wobec tego, że jeżeli będziesz nie w porządku, wobec prawa czeka cię właśnie to. Dlatego ta kara śmierci przez ukrzyżowanie była karą publiczną. I ci wszyscy ludzie, którzy tej kary nie doświadczyli, ale ją widzieli, mieli czuć trwogę i respekt, najwyższy lęk wobec prawa, aby przypadkiem czegokolwiek nie uchylić w tej sprawie. A więc zobaczmy, co dokonuje Jezus Chrystus. Co dokonuje ta wolność, którą On daje. Otóż ten znak, który miał napawać człowieka lękiem, w tej chwili, w momencie przyjścia Jezusa Chrystusa i objawienia się Jego świętej misji, ten znak zaczyna być znakiem wolności. Ten znak zaczyna być znakiem miłości. My dzisiaj patrzymy na krzyż i nie boimy się. Wręcz chcemy, żeby on wisiał w naszych domach, szkołach, nie wiem, w urzędach, tam gdzie pracujemy. Walczymy o ten znak. Myślę, że ludzie, którzy żyli za czasów Jezusa, nie chcieliby, żeby w ich domu wisiał krzyż, znak lęku, znak trwogi. A my dzisiaj chcemy, żeby on był obecny w przestrzeni życia publicznego, w przestrzeni naszego życia osobistego, rodzinnego. Nosimy go na swoich szyjach. Dlatego, że jest znakiem wolności. Że jest znakiem miłości Boga do nas. I właśnie tym jest ta wolność, o której mówi święty Paweł. Właśnie tym jest to zrodzenie, które czyni Maryja jako nasza matka. w sensie duchowym rodzi każdego z nas do wolności. Oczywiście nie chodzi tylko o to, aby zatrzymać się na znaku samego krzyża, ale chodzi o to, aby pójść krok dalej, byśmy spróbowali chociaż pójść krok dalej. Otóż wolność, do której Bóg zaprasza dziś ciebie, jest taką wolnością, że te sprawy, z którymi tu przybywamy, z którymi przychodzimy na tą Najświętszą Eucharystię, może konkretne wydarzenie, które czeka cię w najbliższej przyszłości, może konkretne wydarzenie, które miało miejsce dosyć niedawno w twoim życiu, które budzi w tobie lęk, które w jakiś sposób budzi w tobie też dużo niepokoju, mocą Jezusa Chrystusa, tej Najświętszej Liturgii, czyli Eucharystii, Jego Matki Maryi, która rodzi nas do wolności. Te miejsca mogą stać się znakiem zwycięstwa miłości Bożej. I tak oto okazuje się, że na przykład nałogi, które są przekleństwem dla wielu ludzi, jeżeli są oddane Panu Bogu, Pan Bóg uwalnia, stają się miejscem miłości. Stają się przestrzenią, w której człowiek pamięta o tym, że Bóg go kocha. I właśnie to jest ta wolność. To jest ta wolność, o której Paweł mówi, ale też do której jesteśmy zaproszeni podczas każdej Najświętszej Eucharystii, aby dobremu Bogu wszystko oddawać właśnie w ten sposób, ofiarowywać Mu każdą przestrzeń lęku mojego życia, aby On mógł przemienić znak lęku mojego życia w znak miłości, w przestrzeń, w której będę czuł, nie tylko czuł, ale wiedział, że jestem ukochany. Dalej słyszymy w tej dzisiejszej liturgii słowa Jezusa w Ewangelii, który mówi o tym, że żaden znak nie będzie dany temu plemieniu oprócz znaku Jonasza. I tak oto tutaj odkrywa się przed nami odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mogę oddawać Panu Bogu, w jaki sposób mogę czynić miejsca właśnie lęku, strachu w moim życiu miejscami miłości. W jaki sposób? Znak Jonasza, o którym mówi Jezus, to bardzo konkretny znak. Otóż Jonasz jest takim prorokiem, który, kiedy czytamy księgę właśnie proroka Jonasza, nie dokonał żadnego cudu w sensie takim fizycznym, w sensie takim materialnym. Nie dokonał żadnego cudu, jak na przykład prorok Eliasz. Nie dokonał żadnego czynu, jak na przykład Jeremiasz, który poprzez właśnie swoje czyny, postawy był znakiem wobec ludu, do którego został posłany, poprzez znak pokuty, poprzez znak właśnie ukorzenia i nawrócenia. Jonasz nie dokonał żadnego z takiego czynów. Jonasz jedyne co uczynił, to głosił. Jest to prorok, który mówił. Bardzo można powiedzieć lakonicznie, jeżeli czytamy księgę proroka Jonasza, to widzimy, że forma, w jakiej przekazuje Boże Słowo, jest, możemy sobie pozwolić na takie słowo, po prostu fatalna. Dość, że ten człowiek w momencie, kiedy głosi, wygląda fatalnie, to jeszcze mówi tak, jakby nie chciał. A jednak to wystarczy. Jednak to wystarczy, ponieważ słowa, które przekazuje, są słowami Bożymi. A więc to jest ten znak Jonasza, który Pan Bóg chce dać w twoim życiu. Nie jest to przynajmniej jakaś forma usprawiedliwienia dla tych, którzy są odpowiedzialni za głoszenie Słowa Bożego, że nie muszą dbać o formę, o przygotowanie i tak dalej. Ale jest to zaproszenie dla nas, którzy słuchamy Słowa Bożego, abyśmy przede wszystkim skupiali się na treści, na tym, co Bóg rzeczywiście chce do nas powiedzieć. I w ten sposób Słowo Boże, które ma moc przemieniać moje życie, ma moc czynić przestrzeń mojego serca właśnie wolnymi, o którym wspomina święty Paweł, poprzez ten znak Bożego Słowa. Kiedy patrzymy na Maryję, szczególnie tu obecną w tej kaplicy, to właściwie możemy dojść do podobnych wniosków. W jej życiu oczywiście wszystko zaczęło się od posłuszeństwa. Jej całe piękne życie, które dzisiaj prowadzi nas do życia wiecznego, zaczęło się od posłuszeństwa Słowu. przyszedł posłaniec, objawiając Bożą wolę. Trudną, może niezrozumiałą, a Maryja pokornie ją przyjęła. I w ten oto sposób nie tylko sama, że tak powiem, przyjęła Jezusa Chrystusa, ale w ten sposób stała się matką dla każdego z nas, aby czynić nas ludźmi wolnymi. Dlatego zobaczmy właśnie, że ten znak Jonasza, który jest dzisiaj znakiem obecnym w naszym życiu, poprzez to, że Bóg kieruje do nas swoje słowo, że Bóg nieustannie pragnie nam to słowo przekazywać na różne sposoby, jest znakiem prowadzącym nas do wolności. Dlatego, bracia, mówi święty Paweł, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Każdy z nas tu obecny jest dzieckiem wolnym, dzieckiem Maryi, tej, która prowadzi nas również do życia wiecznego. Dlatego przeżywając tą Najświętszą Eucharystię, starajmy się, tak jak potrafisz dziś, otwierać swoje serce, tak jak potrafisz dziś to serce Panu Bogu oddać. Być może w tym sercu jest wiele takich znaków lęku. Być może w twoim życiu jest wiele takich znaków trwogi, troski. Zapewne o wiele spraw się martwimy, zwłaszcza przychodząc tutaj do kaplicy Matki Bożej, te sprawy mogą nam się szczególnie przypominać, bo chcemy je Maryi powierzyć. I teraz patrząc na to słowo, na ten znak Jonasza, który nam dziś został dany, możemy przeżywać te lęki, tą trwogę, to wszystko w pełnej nadziei, że Bóg uczyni to miejscami swojej miłości, że uczyni to miejscami, gdzie objawi swoją miłość szczególną do nas. Zatem z wiarą i nadzieją przeżywajmy to spotkanie z Chrystusem na tej Najświętszej Liturgii, który przychodzi do nas na tym ołtarzu i chce spotkać się, chce przyjść do każdego z nas. Amen. Ufając jak święci i prorocy, że Pan może dać więcej niż człowiek oczekuje, przedstawmy dobremu Bogu wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, aby kierowany światłem z wysoka cieszył się proroczym duchem na trudne czasy. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody świata, szczególnie za narody cierpiące z powodu wojen, konfliktów lub ucisku dyktatury, aby zaznały upragnionego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w intencjach nas tu zgromadzonych, aby zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby wykorzystane moralnie lub ograniczone w prawach do wolności wyboru, swobody pracy, zamieszkania lub wyznania, aby ponownie odzyskały pełnię osobistej wolności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli całkowitą wolność i radość życia wiecznego w Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dobrze odczytywali znaki, jakie Bóg nam daje i bezpiecznie dążyli do progów wieczności. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który wyzwoliłeś człowieka przez misterium śmierci i zmartwychwstania Twojego jednorodzonego Syna, Tobie powierzamy nasze ludzkie potrzeby, bo Ty je znasz i sam potrafisz im zaradzić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
0: i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym winowajcom.
3: I nie wódź nas
0: na pokuszenie,
3: ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo

Podam jeszcze kilka ogłoszeń, jeżeli chodzi o sanktuarium. Dziś zasłonięcie cudownego obrazu o godzinie 12. O godzinie 13.30 ponowne odsłonięcie, modlitwa różańcowa o 16.15 w kaplicy Matki Bożej, nabożeństwo październikowe o godzinie 18.00. Sakrament spowiedzi sprawowany jest w wieczerniku do godziny 19.30, natomiast adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20.45. Dziś nie będzie nocnego czuwania w tym tygodniu. Również na Jasnej Górze przeżywać będziemy pielgrzymkę braci zakonnych, pielgrzymkę maturzystów z Kielc, Białej Podlaskiej, Łomży, Przemyśla, duszpasterstwa dla Polonii Zagranicznej, pielgrzymka rycerzy Kolumba, taksówkarzy, myśliwych, ruchu, komunia i wyzwolenie, kongregacja duszpasterstwa powołań. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Codziennie o godzinie 13 zapraszamy do kaplicy Świętego Józefa na halach na pokaz filmu Cuda i Łaski. W zakrystii oraz w punktach przyjmowania intencji mszalnych można złożyć wypominki ze zmarłych. W intencjach zmarłych polecanych w wypominkach przez cały miesiąc listopad będzie odprawiana msza święta od poniedziałku do soboty o godzinie 7 w Bazylice, a w niedzielę o godzinie 7 w kaplicy Matki Bożej. Dziękujemy za ofiary na renowację i utrzymanie sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Na czas spotkania z Maryją tutaj na Jasnej Górze i na cały dzisiejszy dzień przyjmij mnie dar Bożego błogosławieństwa.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Piętnaście minut pozostało do godziny siódmej. Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Na naszej antenie teraz na dobry początek David Bowie.

Za oknem szarówka, zapowiada się chłodny poranek. Słońce wzejdzie dopiero o godzinie 7.11. Witamy ten październikowy poniedziałek.

0: Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera i wicepremiera. Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Papież Leon XIV przejdzie operację wycięcia guza. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, wczoraj rano do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, a zdobył miażdżącą przewagę. Oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej przedstawia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
1: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
0: Do czasu ślubowania swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak co tydzień papież przewodniczył wczoraj na placu Świętego Piotra modlitwie Anioł Pański. Na jej zakończenie poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił także o towarzyszenie mu modlitwą.
2: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
0: Papież ma przejść operację w klinice Gemelli. Przewidywany czas hospitalizacji to około tygodnia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kontrole placówek oświatowych, monitoring tego, co dzieje się w sieci i zatrzymania. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. W ręce mundurowych wpadli nastolatkowie m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Wiele samorządów na własną rękę w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych rozpoczęło dodatkowe działania. Tak jest m.in. w Siemianowicach Śląskich, mówi Anna Ujma, rzeczniczka siemianowickiego magistratu.
4: W ramach działań profilaktycznych policjanci będą również odwiedzać placówki oświatowe, gdzie podejmowane będą rozmowy z dyrektorami, nauczycielami i pedagogami. Funkcjonariusze będą legitymować się dokumentami służbowymi, a ich umundurowanie będzie obejmowało m.in. kamizelki odblaskowe, tak aby ich obecność na terenie szkół była jednoznacznie rozpoznawalna. Oczywiście podejmowane działania mają charakter prewencyjny i służą zarówno weryfikacji sytuacji, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności szkolnej.
0: Inny przykład, w sosnowieckich szkołach odbędą się rozmowy z uczniami o bezpieczeństwie, przemocy i zdrowiu psychicznym. Prezydent tego miasta Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że spotkania mają być także okazją do wskazania młodym ludziom, gdzie i u kogo mogą szukać pomocy. Pierwsze takie spotkania odbędą się już dzisiaj.
5: Cztery minuty po godzinie 7 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj dosyć ciepło, maksymalnie 14 stopni, natomiast pochmurno i deszczowo popada na terenie całego województwa. Dzień będzie pochmurny, ale z możliwymi przejaśnieniami w drugiej połowie dnia. Maksymalna temperatura we Wrocławiu to natomiast 13 stopni. Teraz mamy tutaj 8 stopni. Temperatura powoli rośnie, póki co bez opadów deszczu.
6: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup Dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, za chwilkę słońce wstanie, troszeczkę może zrobi się jaśniej i pogodniej i łatwiej będzie nam się obudzić w ten poniedziałek. Dzisiaj 12 dzień października, między innymi obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera. Jakże to ważny dzień w związku z wydarzeniami, które mają miejsce ostatnio. Teraz na naszej antenie Blenders i razem z Blendersami obudzimy się i rozpoczniemy ten poniedziałkowy poranek.

Dziś o godzinie 23.59 upływa czas, by zagłosować we wrocławskim budżecie obywatelskim. Przypominam, w formularzu czytamy, że oddanie głosu zajmie tylko 3 minuty. Można wybrać dwa projekty. Jeden o takim wymiarze zasięgu osiedlowym, a drugi o ponadosiedlowym. Jest w czym wybierać. Warto sprawdzić, czy w waszym osiedlu również może zadziać się jakaś interesująca i ważna zmiana i oddać głos, wziąć sprawy w swoje ręce.

0: na kartkę z kalendarza, czyli kalendarium historyczne na antenie Radia Rodzina, a przygotowała je Ilona Baran.
1: Dzień dobry. Dziś jest 12 października. Do końca roku pozostaje 80 dni. W 1887 roku założono japoński koncern Yamaha. Wyprodukowano w nim pierwsze w Japonii pianino. W 1919 roku założono Polski Komitet Olimpijski. Został utworzony podczas zjazdu założycielskiego zorganizowanego w salce konferencyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie przez działaczy turystycznych, lekkoatletycznych oraz narciarskich. Od 1996 roku obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu. Zainicjowały go Międzynarodowe Środowiska Chorych na Reumatyzm. Celem jest poprawa komfortu życiowego osób żyjących z chorobami reumatycznymi. W 2012 roku Unia Europejska została ogłoszona laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Otrzymaliśmy dość zagadkową wiadomość mailową, posłuchajcie. Dzień dobry, drodzy przyjaciele, jestem entuzjastą Radia z Finlandii. Moim hobby jest słuchanie odległych stacji radiowych. Czasami na falach radiowych dzieją się cuda, a sygnał może pokonywać duże odległości. Udało mi się posłuchać Radia Rodzina tutaj, w centralnej Finlandii, niedawno na częstotliwości 92 FM 10 lipca 2026 roku. Czy to wasza stacja radiowa, Radio Rodzina? Moje nagranie jest również dostępne. Dostaliśmy link. Tak daleki odbiór był wtedy możliwy, ponieważ sygnały radiowe czasami odbijają się w atmosferze jak w lustrze. Załączam krótkie nagranie odbioru. Potwierdzam, to byliśmy my. Podpisał się Jirki Hynoten, emerytowany leśnik, doktor nadleśnictwa i pisze: odwiedziłem Polskę co najmniej 6 razy i byłem w wielu lasach w różnych częściach kraju. Moja najdłuższa wizyta trwała miesiąc. Znam dobrze wiele zakątków Polski. To wspaniały kraj. Muszę tu wrócić. Zapraszamy i pozdrawiamy, jeśli teraz nas słuchasz, Jirki.

Teraz czas na podróż w czasie, muzyczną podróż w czasie oczywiście. Za chwilę na naszej antenie kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą. Dzisiaj jest 12 dzień października, przypominam.

16 października 1948 roku urodził się Rick Parfitt, gitarzysta i wokalista brytyjskiej formacji Status Quo, dla której skomponował wiele z ich największych hitów.

1971 roku w wieku 36 lat zmarł Gene Vincent. W latach 50. i 60. był w czołówce wykonawców rock'n'rolla. Jego wielki hit z roku 1956 to kompozycja, którą Vincent odkupił od pewnego pacjenta w szpitalu, gdzie powracał do sił po wypadku.

12 października 1935 roku urodził się Luciano Pavarotti. Począwszy od roku 1961, kiedy to miał miejsce jego debiut jako śpiewaka operowego, kariera Pavarottiego rozwijała się, by wkrótce osiągnąć miano jednego z najpopularniejszych tenorów wszechczasów.

W 2011 roku zmarł Paul Leka, autor tekstów, producent muzyczny i kompozytor. Piosenka z 1969 roku napisana przez Lekę stała się nieodłącznym elementem wydarzeń sportowych.

12 października 1985 roku na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazła się Jennifer Rush z balladą o potędze miłości. Piosenka na szczycie zestawienia pozostała przez 5 kolejnych tygodni i stała się najbardziej komercyjnym singlem roku.

0: 10 minut pozostało do godziny 8, a ze mną w studiu Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zapowiadamy poranną rozmowę, ale zanim zapytam, Patrycjo, jak twój poranek, ten październikowy poniedziałek, trudny chyba, taki ciemny i zimny.
1: Zawsze są, należą do tych mniej przyjemnych, natomiast miło mi, że widzę się z tobą i słyszę się z państwem, więc to zawsze pozytywny aspekt.
0: Oczywiście, no i kogo dzisiaj będziesz witać w swoim studiu, poza słuchaczami?
1: Profesora Roberta Alberskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, a zapytamy między innymi, skomentujemy wybór mieszkańców Krakowa i ich prezydenta miasta, bo w pierwszej turze został nim Łukasz Gibała, uzyskał ponad 36% głosów. Jaki wpływ będzie miało to na Koalicję Obywatelską, a także na przyszłość Krakowa, o to wszystko zapytamy w porannej rozmowie,
0: na którą zapraszamy już o godzinie 8:10. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Do szkół trafią instrukcje na wypadek ataku. Chleb nie może być zakładnikiem wojen, mówił papież. Leon XIV informuje też o planowanej operacji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Służby zatrzymały i sprawdzają 60-letniego mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Został on zatrzymany we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki dokładnej analizie treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, informacje o planowanym ataku wpłynęły do Służby Ochrony Państwa wczoraj rano. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają dziś trafić do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
2: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
3: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
2: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Chleb nie może być zakładnikiem wojny, mówi Leon XIV. Podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież nawiązał m.in. do wojny na Ukrainie i jej konsekwencji, szczególnie dla ubogich rejonów świata.
5: La guerra nella martoriata Ucraina.
6: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia, nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
5: Non può essere ostaggio della guerra.
1: Wczoraj papież poinformował także, że wykryto u niego płuca guzek. W najbliższych dniach czeka go operacja. Papież podkreślił, że guzek został wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Pora rozejrzeć się za czujnikami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
7: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
1: Przekonywał Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
8: Cztery minuty po godzinie 8. Dzisiaj jest poniedziałek, 12 dzień października. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 9 stopni. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Popada we Wrocławiu. Już wkrótce możemy spodziewać się opadów. Warto zabrać ze sobą parasolkę wychodząc z domu. Dzisiaj maksymalnie 13 stopni w stolicy Dolnego Śląska. W pozostałej części maksymalna temperatura to stopni 14 i tyle właśnie będzie w Legnicy. Opadów deszczu możemy spodziewać się na terenie całego województwa.
9: Reklama.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
15: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
15: A może dalej?
14: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
15: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
16: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 6 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Exner. Zaczynamy klasycznie Terence Trent D'Arby na antenie Radia Rodzina. Tuż po tym utworze zapraszam na poranną rozmowę, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka. W studiu jest już jej gość.

0: 10 minut po godzinie 8 w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A ze mną politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Mieszkańcy Krakowa, panie profesorze, wybrali nowego prezydenta. W pierwszej turze wyborów Łukasz Gibała uzyskał ponad 36% głosów, a drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. To nie było chyba zaskoczenie. Te wyniki pokrywają się z sondażami.
3: To znaczy tak, tutaj od pierwszej tury widać było wyraźnie, że jest dwoje faworytów, bo tam kolejny kandydat w tym wyścigu w pierwszej turze, nie, akurat kandydat Prawa i Sprawiedliwości, 20% nie przekroczył.
2: 17 było.
3: Natomiast wczoraj, no można powiedzieć, że chyba jedynym zaskoczeniem jest różnica, która na końcu wystąpiła, to znaczy ten wynik Łukasza Gibały 62%, to jest rzeczywiście spora przewaga i to chyba jest jedyne zaskoczenie, dlatego że ja przez te dwa tygodnie to nie widziałem żadnego sondażu, który dawałby jakiekolwiek szanse pani senator Piątkowskiej. To właściwie ktokolwiek by tych sondaży i kiedykolwiek nie robił, to wychodziło na to, że Łukasz Gibała wygra. Chociaż ja szczerze powiedziawszy spodziewałem się takiego wyniku mniej więcej 55-45. Tutaj jednak ostatecznie wyszło tak, że ten wynik i ta przewaga jest większa. Wydaje się, bo frekwencja to na to z kolei wskazuje, nieznacznie wyższa tam o punkt procentowy niż w pierwszej turze, że jednak chyba zwolennicy Koalicji Obywatelskiej nie byli chyba przekonani co do tego, że te wybory są do wygrania i no raczej chyba zostali w domu w dużej mierze, no bo to jednak frekwencja, no biorąc pod uwagę, że w Krakowie jest około 600 tysięcy osób uprawnionych do głosowania, głosowało tam nieco ponad 250 tysięcy, no to nie jest to frekwencja wysoka. Biorąc pod uwagę, no że jednak dotyczy to po pierwsze miasta znaczącego, po drugie aktywnego politycznie, no i po trzecie ta sprawa się, można powiedzieć, w Krakowie toczyła od wielu miesięcy, prawda? Więc właściwie jakaś taka mobilizacja opinii publicznej mogła nastąpić, także wyborców, bo mieliśmy i referendum przecież w maju i później kampanię wyborczą i wybory. No ale wygląda na to, że tutaj no, dla koalicji to było raczej chyba nie do wygrania i myślę, że wyborcy no, wyraźnie chyba tutaj uznali, że te wybory są rozstrzygnięte i stąd taka frekwencja poniżej tych 50%.
2: Które elementy kampanii wyborczej, zdaniem pana profesora, okazały się decydujące dla ostatecznego zwycięstwa nowego prezydenta Krakowa? Ja celowo przytoczyłam tą pierwszą turę, bo wzrost jest znaczący. Okazuje się, gdyby licząc te głosy, to jednak częściowo Gibały wybrali wyborcy Konfederacji i Prawo i Sprawiedliwość.
3: Tak, natomiast no, to jest zresztą w ogóle ciekawa historia.
2: A tu jest wzrost nawet o 20%.
3: Bo oto okazało się, że były polityk Platformy Obywatelskiej, bo przecież Gibała zaczynał właśnie w Platformie swoją drogę polityczną, potem był w ruchu Palikota, potem w partii Jarosława Gowina. No ale właśnie, no były polityk Platformy pokonał obecną senator Platformy głosami Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. No tak to się ułożyło. Natomiast faktycznie, no tutaj to, co przesądziło o jego zwycięstwie, a o porażce pani senator Piątkowskiej, to myślę, że tutaj dwie rzeczy istotne, to znaczy w jakim sensie tutaj negatywna ocena tej prezydentury poprzedniego prezydenta Miszalskiego odwołanego w referendum i to się za senator Piątkowską ciągnęło bardzo mocno. No a druga rzecz...
2: I na koniec chyba ten pocałunek śmierci, który przekazał Miszalski pani senator Piątkowskiej, popierając ją.
3: Tak, no to jeszcze w ostatniej chwili jej tutaj niewątpliwie trochę zaszkodził. Na pewno nie pomógł. Druga sprawa to oczywiście to jest tak, że dla tego elektoratu partyjnego to było też takie głosowanie, można powiedzieć, przeciwko rządowi, przeciwko władzy. No wczoraj były bardzo ciekawe wyniki, które uzyskano podczas tego badania Exit Poll, gdzie właśnie było widać, jak głosowały elektoraty poszczególnych partii z 23 roku, gdzie właśnie elektorat Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w zasadzie w całości zagłosował na właśnie Łukasza Gibałę. Natomiast no, po drugiej stronie już to było inaczej. Na przykład, i to myślę, to jest chyba wyraźny sygnał alarmowy dla koalicji, jeden na czterech wyborców koalicji z 23 roku nie poparł właśnie senator Piątkowskiej, tylko zagłosował na Łukasza Gibałę. Jeśli chodzi o głosy lewicowych wyborców, one się podzieliły prawie pół na pół, więc to jest wyraźny sygnał, że tutaj jakby można powiedzieć ta baza wyborcza z 23 roku, no wyraźnie się kruszy. Pytanie, czy to jest tylko zdarzenie takie krakowskie właśnie wywołane tą kiepską prezydenturą właśnie pana Miszalskiego, czy to jest jakaś szersza tendencja, którą zobaczymy za rok w wyborach parlamentarnych, chociaż tutaj oczywiście te analogie są bardzo ryzykowne, dlatego że no jednak Kraków to absolutnie nie jest miejsce reprezentatywne dla całej Polski i wyciąganie zbyt daleko idących wniosków jest chyba nie do końca właściwe.
2: Ale jest to porażka Koalicji Obywatelskiej?
3: Trochę tak, dlatego że, no, jak mówię, te wybory pewnie nie były do wygrania, natomiast no jednak gdyby ten wynik był nieco taki bardziej wyrównany.
2: Przyjeżdża wicepremier, szef MON-u, Kośniak-Kamysz, przyjeżdża premier Donald Tusk, fagnie, pokwapił się już przy drugiej turze
3: no
2: przyjechać
3: właśnie,
2: do Krakowa.
3: Prawda?
2: To jest ciekawe.
3: To jest bardzo też taki wyraźny sygnał, że chyba ta wiara w zwycięstwo tam była nieduża. Natomiast no, też jest niepokojące, że no, w jakim sensie koalicja obywatelska pokazała znowu to wszystko, co robiła w ostatnich latach. Znaczy można odnieść takie wrażenie, że oni wybory nie umieją i dalej nie umieją. To znaczy tam w tej kampanii wyborczej no, zdarzały się wręcz takie dziecinne błędy. No, choćby to, co pani powiedziała, no, pomysł, że prezydent Miszalski odwołany w referendum popiera kandydatkę, no to jest pomysłem zupełnie egzotycznym. Ale już sam początek kampanii był niefortunny. No, trzeba zupełnie nic nie wiedzieć o Krakowie, żeby wpaść na pomysł, że kandydatka na prezydentkę Krakowa zostaje przedstawiona w Warszawie. No to pomysł jest bardzo
2: falstart był
3: dziwaczny i to jest falstart. Zresztą natychmiast to zostało wykorzystane przez w zasadzie wszystkich przeciwników pani senator, więc no właśnie absolutnie takie błędy w kampanii, nawet jeśli nie do końca w to zwycięstwo wierzymy, to one jednak zdarzać się nie powinny.
2: I ta kampania była z procesami sądowymi, jak wiemy. Nie będzie się łatwo rządzić Krakowem Łukaszowi Gibale. Rada Miejska w większości w rękach Koalicji Obywatelskiej, chociaż były takie zapędy, no to w sprawie sądowej akurat zostało wyjaśnione. Tych sześciu radnych, którzy mieli popierać. No teraz pytanie, czy być może część z nich nie będzie chciało przejść na stronę Łukasza Gibały?
3: To jest ważne pytanie, dlatego że są w zasadzie takie trzy czynniki, które działają na jego niekorzyść. Znaczy jeden to jest właśnie ta sytuacja w Radzie. Zresztą tu trzeba też pamiętać, że pozycja tej Rady, ona też nie jest zbyt silna, dlatego że w referendum przecież głosowano także nad odwołaniem Rady.
2: Tak, Rady. To się nie
3: i tam
2: udało.
3: Bardzo, bardzo niewiele
2: blisko,
3: zabrakło
2: tak.
3: I mielibyśmy wybory
2: podwójne,
3: co byłoby pewnie dużo lepszym zdarzeniem właśnie dla zwycięzcy, no ale wyszło tak, jak wyszło. Druga sprawa to jest sytuacja finansowa Krakowa, która jest bardzo zła. Kraków jest niezwykle mocno zadłużony, właściwie z tych dużych miast to zadłużenie jest większe. Na przykład Warszawa ma mniejszy dług niż Kraków w tej chwili, a w tym momencie jesteśmy właściwie no, w takiej sytuacji, że te decyzje budżetowe na przyszły rok, one już w zasadzie zapadły. Tu już niewiele można zrobić, żeby cokolwiek poprawić, więc w jakim sensie Łukasz Gibała ten budżet odziedziczy i będzie musiał sobie z nim radzić. No i trzecia rzecz, no to jest jednak bardzo niewiele czasu. To znaczy, tu musimy pamiętać, że to nie jest wybór na pełną kadencję, tylko to są wybory takie no przedterminowe, ale one tylko pozwolą Łukaszowi Gibale dokończyć kadencję. Czyli to tak naprawdę mamy 2,5 roku do wyborów, tak. bo wiosną 2029 roku będziemy mieli wybory samorządowe. No i to jest ten czas, gdzie no żadne wielkie projekty zapewne w Krakowie się nie udadzą. To jest raczej czas
2: na takie... No ale bez partii rządzących to będzie trudne. Słyszał pan profesor... Te okrzyki ze sztabów, tu jest Kraków, nie Warszawa. Mieszkańcy nie chcą, by ktoś projektował z góry ich miasto.
3: No to jest dość zrozumiałe, natomiast oczywiście problem polega na tym, że zwłaszcza te wielkie projekty, no choćby metro krakowskie.
2: No ale już wiem, jaki stosunek do tego ma Gibała.
3: Słyszymy o tym projekcie, no tego się nie da zrobić siłami samego Krakowa, zwłaszcza w tej sytuacji finansowej. No ja myślę, że tutaj sam zwycięzca, on sobie zdaje sprawę z tego, że w gruncie rzeczy te 2,5 roku są po to, żeby on je przetrwał tak naprawdę powalczył o już taką pełną kadencję. Czyli w jakimś sensie chodzi o to, żeby te pozycje wyjściowe do kampanii w 2029 roku były dobre, ale to nie będzie łatwe zadanie, dlatego że mamy tutaj do czynienia po prostu z miastem, które ma duże problemy. To zarządzanie tak wielkim organizmem, jak właśnie duże miasto, to nie jest łatwe. To sami to widzimy na przykładzie choćby naszego miasta. I tutaj w sytuacji, kiedy no właśnie wchodzimy w takie struktury, które trzeba jakby można w jakimś sensie na nowo tworzyć, bo to są właściwie jeszcze ten sposób zarządzania Krakowem. W gruncie rzeczy prezydent Majchrowski narzucił tą swoją długotrwałą, ponad 20-letnią prezydenturą. I teraz to nie jest łatwe jakoś zmieniać. Tu już Miszalski się na tym mocno przejechał. Zobaczymy, jak sobie poradzi Łukasz Gibała, który no bardzo chciał być tym prezydentem. Za czwartym razem się udało. Natomiast to wcale nie znaczy, że będzie miał łatwo.
2: A część radnych zmieni swoje polityczne sympatie, zdaniem pana?
3: Może się tak zdarzyć, dlatego że zawsze lepiej trzymać ze zwycięzcą. A po drugie, no jakiś sposób no współdziałania rady i prezydenta, niezależnie od tej konfiguracji politycznej, no on jest konieczny po prostu, no bo inaczej się, oczywiście inaczej się nie da tym miastem rządzić.
2: Seria ataków w szkołach. Panie profesorze, czy rządzący poradzili sobie z tą sprawą? Czy ta reakcja była właściwa, szybka?
3: Tak naprawdę zobaczymy w tym tygodniu. Znaczy zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj, jutro. Czy ta fala naśladownictwa po tym pierwszym wydarzeniu w Ostrołęce, czy ona będzie zatrzymana, czy nie. No to jest rzeczywiście bardzo niepokojący sygnał, pokazujący, że no kondycja młodych ludzi jest słaba. Ta kondycja psychiczna, to uzależnienie od mediów społecznościowych, radykalizacja, którą od dłuższego czasu obserwowano tak naprawdę, to bardzo jak się porozmawia w środowisku nauczycielskim, to tamte sygnały alarmowe już od dłuższego czasu się pojawiały. No ale rzeczywiście jest tak, że mamy kryzys. Ja myślę, że taka reakcja, taka można powiedzieć szybka, dotycząca takiego bezpośredniego eliminowania tego zagrożenia, ona była prawidłowa. To znaczy tutaj rzeczywiście, i ja rozumiem, że te patrole przed szkołami czy w szkołach to raczej mają taki walor odstraszający, no one siłą rzeczy tak na szybko niczego nie załatwią, ale one jednak trochę to poczucie bezpieczeństwa zwiększają. Natomiast no, tu trzeba się będzie zastanowić nad takimi działaniami bardziej długofalowymi,
2: systemowymi,
3: bo ta kondycja młodych ludzi nie jest dobra i tu jest konieczne współdziałanie właściwie wszystkich, to znaczy z jednej strony oczywiście państwa, ministerstwa, szkół, no ale także, a może nawet przede wszystkim rodziców, którzy jednak no, będą siłą rzeczy chyba musieli bardziej przyglądać się, co jest w tych plecakach, bo to przecież no, to nie jest normalne przynoszenie do szkoły noży, maczet czy tego typu rzeczy, a wygląda na to, że to zjawisko jest dość powszechne. Proszę zauważyć, co działo się w piątek, gdzie sporo osób tak prewencyjnie gdzieś tam policja zatrzymywała. No i to jest bardzo niedobry sygnał, wymagający i głębokiego namysłu, i takiego trochę działania, jakby można powiedzieć, wyciągniętego z takiej bieżącej walki politycznej. Ja nie wiem, czy to w Polsce w ogóle jest
2: no
3: możliwe.
2: No właśnie, dlaczego tak zdumiałam się, panie profesorze?
3: Chyba to jest niezbędne.
2: Że politycy w tak ważnej sprawie nie potrafią mówić wspólnym językiem, a nawzajem się obwiniają i wykorzystują to do polaryzacji społeczeństwa.
3: No bo...
2: Chociażby jeśli chodzi o ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie.
3: Czy ta ustawa jest potrzebna?
2: Jest potrzebna, oczywiście.
3: I chyba źle się stało jednak, że prezydent Nawrocki jej nie podpisał, bo to są jednak narzędzia. Widzimy to przecież, że te narzędzia są tutaj potrzebne, ale też z drugiej strony to jest tak, że ten problem jest znacznie głębszy niż jeden czy drugi wpis w jakimś medium społecznościowym. Mm-hmm. To na tym polega rzecz, że to nie jest takie proste. To ustawa jedna, druga, trzecia niczego nie załatwi. To przede wszystkim potrzeba czasu i takiego skoordynowanego działania na poziomie społecznym. Natomiast no tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzisiaj w Polsce w zasadzie chyba wszystko jest polityczne. Znaczy my jesteśmy w stanie się potężnie pokłócić o wszystko, od oceny filmu, który akurat wszedł na ekrany, będąc ekranizacją no, szkolnej lektury, więc wszyscy mają jakieś zdanie, po rzeczy takie bardzo poważne, dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące zdrowia i życia, dotyczące właśnie takiego funkcjonowania w tych najważniejszych dla nas obszarach. I ta logika polaryzacji, ona to przytłacza właściwie te wszystkie działania. No i to widzimy. Widzimy to w tym, co mówią politycy, i widzimy to także w tym, co mówią media, no bo moim zdaniem niektóre z tych mediów, zwłaszcza te związane z prawicą, one nie zdały egzaminu. To znaczy te paski takie straszące jakąś apokalipsą, która miała się w piątek w szkołach dokonać, no to nie jest działanie odpowiedzialne. I tutaj rzeczywiście w takich sytuacjach kryzysowych widać wyraźnie, że tej odpowiedzialności w życiu publicznym wszystkim trochę brakuje.
2: Możliwy zamach na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza przekonało pana wyjaśnienie, że chodziło o zapobieganie spekulacjom?
3: Ja myślę, że tutaj są dwie kwestie. To znaczy, tu bardzo mało wiemy o tym i tak naprawdę niewiele się dowiemy zapewne, bo to z punktu widzenia służb...
2: A po co rządzący ujawnili te informacje?
3: Wydaje mi się, że tu dwa powody się pojawiły. Po pierwsze, ten temat zaczął żyć w sieci w niedzielę rano i to chyba była próba no, opanowania tego tematu, zanim on się rozleje i gdzieś tam znowu wejdziemy w jakieś spekulacje zupełnie szalone. Natomiast druga rzecz to chyba to, że rzeczywiście ten sygnał był znacznie poważniejszy niż zazwyczaj, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, że my o ogromnej większości tych przypadków nie wiemy, ale takich różnych pogróżek dotyczących tych najważniejszych osób w państwie, prezydenta, premiera, ministrów.
2: Jest wiele
3: i to jest w gruncie rzeczy coś, z tym służby się codziennie tak naprawdę stykają. I to tak naprawdę służby potrafią ocenić, na ile to jest rzeczywiście taka, można powiedzieć, że na ile są to słowa, które nie wynikają z jakiejś tam frustracji, ale nie spowodują jakichś niebezpiecznych działań. Czy rzeczywiście to są już rzeczy, które tak naprawdę realnie zagrażają tym naszym najważniejszym politykom. Myślę, że tu taka ocena właśnie została dokonana. To zawsze będzie kontrowersyjne, dlatego że w gruncie rzeczy służby nam nigdy nie powiedzą wszystkiego, no bo tak naprawdę nie mogą, bo pokazałyby to, jak działają, więc te względy bezpieczeństwa są tutaj kluczowe, więc zawsze będzie spór. No jedni powiedzą, że trzeba było powiedzieć, inni powiedzą, że trzeba było milczeć. No będziemy tutaj również i o to się spierali. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie tą niezwykle napiętą sytuację, to Myślę, że to może nie był najgorszy pomysł, że rzeczywiście zanim gdzieś się fala spekulacji rozlała w internecie, po prostu powiedziano, co się dzieje i tak, i ukrócono to bardzo szybko.
2: W jaki sposób sprawa Michała Kołodziejczaka wpłynie na stabilność i wizerunek całej koalicji rządzącej? Ja przypomnę poważne zarzuty ze strony jego byłych współpracownic, które w Kanale Zero oskarżyły polityka o przemoc, agresję i nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: No to jest też sprawa, że tak powiem, rozwojowa, bo to jest wydarzenie, które się pojawiło tak pod koniec tygodnia. Natomiast, no cóż widzimy? To znaczy widzimy po pierwsze zdecydowaną reakcję kierownictwa Koalicji Obywatelskiej. Człowiek został zawieszony i widać tutaj bardzo wyraźnie, że jest oczekiwanie na to, żeby on tą sprawę wyjaśnił. Po drugie, no to jest też tak, że każda właściwie tego typu sytuacja, która dotyczy polityka, zawsze to jego środowisko polityczne stawia w sytuacji kłopotliwej. To, co rzuca się w oczy, to jednak to, że w tych poszczególnych środowiskach są, jakby można powiedzieć, różne standardy reagowania. Proszę zauważyć, że w tym samym czasie mamy także takie, no może to jest mniejszy kaliber zarzutów, ale jednak bardzo takie bulwersujące zachowanie wobec dziennikarki posła Konfederacji
2: Berkowicza.
3: I tu mamy obronę.
2: Natomiast wspomnijmy nazwę dziennikarkę kurtyzaną.
3: Natomiast tutaj, no w przypadku koalicji to potępienie jest wyraźne. Natomiast, no zobaczymy, co będzie się działo dalej. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, że Kanał Zero jest źródłem nie do końca wiarygodnym. Ja przypomnę jedno zdarzenie. Kiedy wybuchła ta afera Szpitala Południowego, tam też mieliśmy taki sensacyjny wywiad z jednym z lekarzy. No i dzisiaj się okazuje, że te rewelacje, które opowiedziano w Kanale Zero, to nie do końca zostały przez prokuraturę potwierdzone, więc zobaczymy. Natomiast myślę, że to jest tak czy inaczej, krótko mówiąc, dla Kołodziejczyka, no, byłego przecież wiceministra w rządzie. To jest raczej koniec jego kariery politycznej. To myślę, że to nie ulega wątpliwości.
2: A przed nami koniec Adama Glapińskiego, który ma stanąć przed Trybunałem Stanu. Zdaniem pana, jakie są możliwe konsekwencje takiego kroku? Także dla zaufania do banku centralnego.
3: No nie jest to oczywiście z punktu widzenia takiej instytucji jak NBP sytuacja fortunna, no ale ja myślę, że to jeszcze tutaj to będzie taka opera mydlana, która się będzie ciągnęła przez wiele miesięcy, dlatego że tak, po pierwsze my niespecjalnie mamy doświadczenie jakiekolwiek właśnie w tej odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. No ostatnia sprawa to była mniej więcej 30 lat temu, więc to już mało kto pamięta.
2: Przed rozmową dyskutowaliśmy ten temat lata 90.
3: Z drugiej strony to jest tak, że jednak szefem Trybunału Stanu jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, więc no tutaj mamy też taką sytuację, że obecny pierwszy prezes jest raczej bliżej środowiska politycznego Adama Glapińskiego. No a po trzecie to jest też tak, że za chwilę mamy wybory. Kadencja Trybunału kończy się wraz z kadencją Sejmu, który dany Trybunał wybrał. Postępowanie przed Trybunałem Stanu, proszę pamiętać, jest też dwuinstancyjne. Czyli nawet jeśli udałoby się zakończyć sprawę w pierwszej instancji, osobie już skazanej w tej pierwszej instancji przysługuje prawo apelacji. Więc to się będzie ciągnęło, myślę, jeszcze wiele, wiele miesięcy i myślę, że do końca kadencji nie zostanie to wyjaśnione. A czy nowy Sejm to podejmie, to trudno powiedzieć.
2: Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
4: Show is hot out here. No, I don't mind though.

To mrozu na antenie Radia Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 9. O godzinie 9.15 zapraszam na przegląd prasy i portali. A o 9.30 porozmawiamy o zbliżających się koncertach we Wrocławiu w synagodze pod Białym Bocianem.

0: Dzisiaj będziemy zapraszać Was na koncert w Narodowym Forum Muzyki Rethinking the Well-Tempered Klavier. To oczywiście Bach. Pianiści nazywają bachowski zbiór Das Wohltemperierte Klavier swoją Biblią, a może należałoby założyć, że muzyka ta faktycznie ukrywa zakodowaną wiadomość dotyczącą wyznawanej przez kompozytora historii zbawienia. Odpowiedzi na to pytanie udzielić może prezentacja w Narodowym Forum Muzyki niecodziennego projektu Natalii Paszisznik i zespołu wokalnego Kalmus Ensemble. Jeśli macie ochotę wybrać się na ten koncert 15 października, już teraz piszcie do nas 7148. Zaczynamy od słowa rodzina.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Do szkół trafią instrukcje na wypadek ataku. Chleb nie może być zakładnikiem wojen, mówił papież. Leon XIV informuje też o planowanej operacji. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Służby zatrzymały i sprawdzają 60-letniego mężczyznę, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Został on zatrzymany we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki dokładnej analizie treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, informacje o planowanym ataku wpłynęły do Służby Ochrony Państwa wczoraj rano. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają dziś trafić do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
2: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
3: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
2: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Chleb nie może być zakładnikiem wojny, mówi Leon XIV. Podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież nawiązał m.in. do wojny na Ukrainie i jej konsekwencji, szczególnie dla ubogich rejonów świata.
5: La guerra nella martoriata Ucraina.
6: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia, nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
5: Non può essere ostaggio della guerra.
1: Wczoraj papież poinformował także, że wykryto u niego płuca guzek. W najbliższych dniach czeka go operacja. Papież podkreślił, że guzek został wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Pora rozejrzeć się za czujnikami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
7: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
1: Przekonywał Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
0: Cztery minuty po godzinie 9. Dzisiaj jest poniedziałek, 12 dzień października. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 10 stopni. Zgodnie z prognozą według synoptyków właśnie pada we Wrocławiu. Na Ostrowie Tumskim natomiast nie pada niebo. Robi się coraz bardziej błękitne. Więcej przejaśnień aktualnie. Zachmurzenie jest duże. Dzisiaj maksymalnie 13 stopni we Wrocławiu. Może padać w ciągu dnia. Podobnie w pozostałej części województwa.
8: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: I już 4 minuty po godzinie 9. Dzisiaj zapraszamy Was do Narodowego Forum Muzyki Bach, jeszcze więcej Bacha. Przy fortepianie zasiądzie Natalia Paszinik i zespół wokalny Kalmus Ensemble. To wszystko 15 października w czwartek o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na ten koncert. Jeśli chcecie się wybrać, piszcie do nas koniecznie 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie, z kim się wybierzecie, dlaczego chcecie się wybrać na ten koncert. No, oczywiście podpiszcie się swoim imieniem.

0: Już 15 minut po godzinie 9, a w studiu jest ze mną Ilona Baran. Dzień dobry, cześć Ilona.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, jak to mówiąc w klasyce.
0: I kluski z Rosołem. Rozpoczynamy przegląd prasy i portali lub poranne scrollowanie i wyszukiwanie najciekawszych newsów właśnie dla słuchaczy Radia Rodzina.
1: Zaczynamy od portalu jelonka.com, a tam informacja o tym, że zamek Chojnik został nominowany w kategorii ruiny i walczy o zwycięstwo w ogólnopolskim rankingu. W pierwszej edycji rankingu polskich zamków i pałaców 2026. Zestawienie organizują Travelisty i Polska Organizacja Turystyczna. O końcowym wyniku decydują głosy internautów, a głosowanie potrwa do 14 października, czyli drodzy Dolnoślązaczki, mamy jeszcze 2 dni, żeby tam pogłosować na nasz zamek Chojnik. Nominacja jest taką okazją, by przypomnieć o jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Jeleniej Góry i Karkonoszy. Chojnik od lat przyciąga turystów nie tylko tymi średniowiecznymi ruinami, ale także położeniem na szczycie góry i widokami na okolice. Wysoka pozycja w rankingu może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie. Oddajemy głosy właśnie na stronie travelist.pl. Przepraszam.
0: Byłaś kiedyś w tym zamku? Bo robi wrażenie. Ja nie byłam nigdy. Oglądam na zdjęciach teraz.
1: Byłam. Ale warto chyba jeszcze raz pojechać.
0: Rozumiem, że byłaś mała pewnie.
1: Nie byłam mała, ale byłam, ale takie, ja na przykład bardzo lubię zamki i pałace. Mhm.
0: Ale to dlatego, że chcesz się czuć księżniczką na przykład?
1: Nie, dlatego, że to jest taki moment, kiedy po prostu jest takie troszkę cofanie się w przyszłości.
0: Rozumiem.
1: Zazwyczaj one są położone właśnie na szczytach i tak człowiek może trochę się oderwać od tej codzienności i zanurzyć w historii.
0: No i do tego zachęcamy właśnie, na przykład w ten sposób.
1: Kultowa mozaika z elewacji fabryki dywanów w Kowarach w rejestrze zabytków. Mozaika z fabryki dywanów wpisana została do rejestrów, a taką decyzję wydał na początku października Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Internauci są za ochroną tego dzieła, no ale pytają, czemu tak długo musiało to trwać. Jak informuje Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, jej wartość wykracza poza funkcję dekoracyjną, to materialny zapis historii Dolnego Śląska i unikatowe świadectwo polskiego dziedzictwa poindustrialnego, przekazuje właśnie konserwator, a mozaika powstała w 1978 roku, została wykonana przez zespół projektowy fabryki pod kierunkiem Stanisława Lewkowicza. Ich kompozycja układa się we wzór znanych tureckich dywanów. Przez lata pełniła funkcję reklamy fabryki dywanów w Kowarach.
0: Dzisiaj widzę tak w klimacie zabytków.
1: Tak się jakoś ułożyło, że oba i zamek Chojnik trochę taki właśnie klimat zabytkowy, ta mozaika, ale już nie będzie, tak spoilerując. W Ogrodzie Botanicznym odbył się w miniony weekend 23. Festiwal Dyni. No jesień bez dyni nie może być
0: jesienią. Ominęłam kolejny raz, nie udało mi się.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: O, widzisz, no to spokojnie. Taki dyniowy gigant, uwaga, najcięższa dynia w konkursie zwyciężyła i ważyła, zgadnij ile?
0: Nie wiem.
1: No tak strzelaj.
0: 300 kg. Nie, to no chyba to
1: sobie,
0: za dużo.
1: No to sobie jeszcze pomnóż to razy 3 z hakiem, bo 691
0: wow,
1: kilogramów.
0: Wow.
1: Tyle ważyła
0: zwycięzca. Ile z dyni.
1: Tak, ile drzemów z dyni.
0: A był taki odcinek Muminków, wiesz, właśnie, że też taka wielka dynia wyrosła i po prostu wszystko jedli z dynią cały czas.
1: Ale na tym nie koniec dla tutaj dyniowych fanów. Od 13, czyli od jutra do 18 października Ogród Botaniczny zaprasza na dyniowe iluminacje. Więc po zmroku zwiedzający będą widzieli podświetlane dyniowe rzeźby, wyglądające szczególnie efektownie. Więc Judyta, nic straconego, od jutra do 18 października masz czas zobaczyć dyniowe iluminacje.
0: Ja się tym tak szczególnie zainteresowałam, bo któregoś roku, kilka lat temu na pewno dobrych, właśnie dynia Judyta wygrała w tym konkursie. Jako najcięższa, najbardziej okazała dynia.
1: Rodzina. Jakaś?
0: No i się zainteresowałam właśnie, że może warto spotkać się z taką dynią.
1: to możesz się spotkać z iluminacjami dyniowymi. Tak, to będzie wszystko w przeglądzie prasy.
0: Bardzo dziękuję, Ilona. Życzymy pięknego dnia.

0: 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu mój gość. A dzisiaj to Stanisław Rybarczyk, dyrektor oraz dyrektor artystyczny w Fundacji Pro Arte i porozmawiamy o dwóch zbliżających się wydarzeniach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa w tym pięknym poranku, bo dla mnie to poranek.
0: Oczywiście, dla nas również jest poranek, choć zaczęliśmy o wiele, wiele wcześniej. Wydarzenie niebagatelne, bo to już 30-lecie chóru synagogi pod Białym Bocianem. Ale na początku może poproszę pana o przedstawienie tego chóru, bo myślę, że nie każdy wie o jego istnieniu, mimo tak długiego stażu.
1: Szanowni państwo, to niesłychana historia. W ogóle chór istnieje rzeczywiście 30 lat, ale zdradzę jedną tajemnicę. Tylko nie powtarzajcie, on tak naprawdę istnieje 31 lat, bowiem próby zaczęły się w 1995 roku, a pierwszy koncert był rok później, czy może pół roku później, w 1996. Proszę państwa, to jest jedyny ciągle chór synagogalny w Polsce, który ma przede wszystkim za zadanie przywoływania do życia modlitw, śpiewów, pieśni, muzyki zamordowanych synagog, bo tak się wydarzyło, że podczas Holokaustu coś takiego się przytrafiło tej społeczności żydowskiej. Przecież to tylko w samej Polsce zamordowano około 3 milionów Żydów, nie licząc wielu, wielu innych Żydów w całej Europie. I po wielu latach ten chór synagogalny powstał dzięki przede wszystkim wizji Jerzego Kichlera, ówczesnego wiceprzewodniczącego gminy żydowskiej, który, widząc zrujnowaną ciągle synagogę pod Białym Bocianem, kiedy widział pomieszczenia gminy żydowskiej, on widział już, że to wszystko się rozwinie. I proszę państwa, rzeczywiście założyliśmy ten chór składający się ze świetnych muzyków, zarówno studentów Akademii Muzycznej, ja wtedy byłem wykładowcą tej akademii, jak również już absolwentów. I proszę państwa, rozpoczęła się niezwykła zupełnie przygoda z tą muzyką, bo no oczywiście ta muzyka jest przecudna zupełnie, ale zajęcie się nią, próba poszukania materiałów nutowych, tradycji odszukanie, nawiązanie kontaktów z kantorami w świecie, którzy zechcą przyjechać albo i zaśpiewać z chórem synagogi, to było wielkie wydarzenie. Proszę państwa, tak się wydarzyło, że po tych 30 latach, jak spoglądam wstecz, to są te niesłychane koncerty, między innymi na otwarcie pomnika pomordowanych Żydów Europy, gdzie śpiewaliśmy wraz z kantorem Józefem Malowanym, ówczesnym największym kantorem żyjącym świata. On ciągle śpiewał u siebie w synagodze w Nowym Jorku, ale wtedy to była gwiazda zupełna tej muzyki. Grała polsko-niemiecka Młoda Filharmonia, to też była moja orkiestra. I proszę państwa, dla nas wybudowano na jeden koncert, proszę państwa, salę koncertową na 2000 osób w Berlinie pomiędzy Pariser Plac a Bramą Brandenburską i wiele innych, proszę państwa, koncertów, chociażby w Markowej, tam gdzie jest ten muzeum poświęcone rodzinie Ulmów, którzy pomagali Żydom, a którzy zostali zamordowani przez hitlerowców, przez Niemców podczas II wojny światowej. Proszę państwa, chóry jest niezwykłym chórem również w tym aspekcie, że ich umiejętności i techniczne, i muzyczne powodują, że ich koncerty są niepowtarzalne zupełnie. Muzyka żydowska w dużej mierze opiera się na improwizacji, szczególnie w partiach kantora, szczególnie w partiach solowych, a ponieważ to są u mnie w zespole, w chórze synagogi pod Białym Bocianem, śpiewają w dużej mierze soliści, oni też opanowali po tych kontaktach z tymi największymi kantorami świata też umiejętności improwizacyjne. Nagraliśmy szereg płyt, występowaliśmy w wielu krajach europejskich, ale też w wielu miejscach w Polsce. I proszę państwa, przyjmujemy też czasami zaproszenia takie, gdzie jest naprawdę bardzo mała miejscowość i proszę sobie wyobrazić, że tam wszędzie czekają na tą muzykę i na spotkanie z tymi śpiewami ludzie. I pamiętajmy o tym, że bardzo wiele w tradycji kościoła katolickiego, w tradycji chrześcijańskiej wzięto właśnie z synagogi, ze świątyni jerozolimskiej, z judaizmu, chociażby te psalmy, które na tym koncercie jubileuszowym będziemy śpiewać.
0: Zabrzmią, będzie można je usłyszeć. No właśnie takie dobrodziejstwo tutaj we Wrocławiu, u nas na miejscu. Ja przyznam, że miałam okazję słuchać takiego śpiewu synagogalnego, dobrze mówię, tak, wykonywanego przez kantorów. Nie był to, co prawda, ten chór, ale poruszyło to taką czułą strunę w moim sercu i myślę, że u każdego chyba jest w stanie wywołać to pewien rodzaj wzruszenia, coś zadrga w naszych sercach. Mnie szczególnie poruszyła ta historia, bo czytałam sobie troszeczkę o historii, że usłyszymy pieśń, którą wykonywała babcia rabina Boaza Pasza w synagodze pod Białym Bocianem. Śpiewała ją w domu. Prawda?
1: Tak, tak. Proszę Państwa, jeszcze tylko dwa słowa, to co pani redaktor mówiła o tych emocjach. Proszę Państwa, dla mnie osobiście, jako artyście, to ta muzyka, te śpiewy pochodzą z wieczności. Jestem o tym głęboko przekonany, że to są śpiewy natchnione i że jest w tych słowach, w tych melodiach. To jest tak jak z Józefem Malowanym, który śpiewa każdy koncert, jak to był ostatni koncert jego życia. Ja też podchodzę do tych koncertów, jakby to miał być mój ostatni koncert. I teraz nawiązując do Boaza Pasza, który jest moim przyjacielem, który na co dzień pomieszkuje w Izraelu, ale on pomieszkiwał w całym świecie tak naprawdę. Był rabinem i w Brazylii, proszę Państwa. I jest rabinem też w Izraelu i w Europie, i w Portugalii, i w Polsce. Był 6 lat, proszę Państwa, w Krakowie. Dzisiaj jest rabinem wrocławskiej gminy i ku mojemu osłupieniu po kilku lat naszych znajomości okazało się, że jego rodzina pochodzi z Wrocławia. Bośmy się nie dogadali tam do końca. Jego babcia mieszkała na dzisiejszej ulicy Lelewela, proszę Państwa, czyli zupełnie nieopodal tej synagogi pod Białym Bocianem. I tą pieśń, która jest taką, no, to jest, tam są elementy z psalmu 126, ale nie tylko. Ona śpiewała u siebie w domu, ona śpiewała również w synagodze i brat rabina Pasza, bo rabin Boaz, no, nie ma aż takiego pięknego głosu, nazwijmy to, nagrał dla mnie tam gdzieś w Izraelu, w Tel Awiwie albo gdzie, i przysłano mi WhatsAppem tą pieśń. Posłuchałem tego, no mój Boże, no fantastycznie. Poprosiłem mojego przyjaciela wrocławskiego kompozytora Tomasza Kulikowskiego, żeby zechciał tą pieśń mi opracować, bo nie starcza czasu na wszystko, i ta pieśń powstała. Ma coś takiego w sobie, że tam może takie niemieckie naleciałości, no bo ostatecznie to było niemieckie miasto wtedy. Niemieccy Żydzi byli bardzo zeuropeizowani, ale jest w tej śpiewie coś takiego niezwykłego.
0: Ten rdzeń.
1: I będzie odniesienie do tej babci, która gdzieś tam u góry na nas patrzy i będzie pewnie słuchać tego ze wzruszeniem, bo jakżeż to może być inaczej, jeżeli po tylu latach ta pieśń zabrzmi powtórnie tu w naszej synagodze.
0: A zabrzmi 19 października w synagodze pod Białym Bocianem o godzinie 18. Zostańcie Państwo z nami, bo za chwileczkę powiemy o kolejnym wydarzeniu, o Wieczorach Tumskich, ale już za chwileczkę. Teraz robimy tutaj krótką pauzę.

0: Wracamy po krótkiej przerwie. Ze mną w studiu Stanisław Rybarczyk, dyrektor Fundacji Pro Arte. Rozmawialiśmy o koncercie, występie chóru synagogi pod Białym Bocianem, a teraz przyszedł moment, by powiedzieć o drugim wydarzeniu, czyli o Wieczorze Tumskim, który już 25 października. Ze mną Stanisław Rybarczyk.
1: Proszę Państwa, zapraszam serdecznie, bo to jest takie druga część tegorocznego spotkania z niezwykłym kapłanem, z księdzem Aleksandrem Radeckim. Zresztą prywatnie się przyznam, on jest moim kierownikiem duchowym i spowiednikiem. I ja twierdzę, że wiekuisty, jeden z moich przyjaciół paulińskich, to on spowodował, że on został moim spowiednikiem i prowadzi mnie na dobre tory tam, gdzie człowiek próbuje zboczyć. I proszę Państwa, gdzieś wymyśliliśmy, bo to jest taka wspólna zasadzka w sumie na ojca Aleksandra razem z księdzem proboszczem Pawłem Cembrowiczem, aby pokazać tego człowieka od strony jego wnętrza. Bo to tych książek on pewnie z 40 w ogóle napisał, się już pogubiłem, co on napisał, czego nie napisał. W ogóle Państwu też polecam taką książkę, on napisał o sztuce umierania. Naprawdę, to jest genialna książka, jeżeli Państwo jeszcze jej nie nabyli, to proszę pędem się udać do katedry albo stukać na probostwo katedralne i ją nabyć w drodze kupna. Ona jest stosunkowo niedroga, wszystko Państwu to powiem. Natomiast namówiliśmy ojca Aleksandra, żeby zechciał poddać się takiego wywiadowi rzece o jego historii. No jest to postać w ogóle nietuzinkowa, w ogóle nie chciano go przecież przyjąć do seminarium, bo przecież on nic nie widział. Ja żartuję, ale w dużej mierze on naprawdę nie widział. Nie przyjęto go w seminarium w Opolu, bo po prostu on się nie nadawał tam. Ale jego proboszcz mówi, jedź do Wrocławia. No i we Wrocławiu go przyjęli, ale każdego roku, że tak powiem, odnawiano, czy on się może, czy on się nadaje. Popatrzcie Państwo, po tylu latach, to jest człowiek, który wygłosił miliony rekolekcji. Napisał tych kilkadziesiąt książek. Wysłuchał miliardy penitentów, bo przecież on siedzi po kilka godzin czasami w katedrze jako ten najważniejszy penitencjarz katedralny. I proszę Państwa, pierwsze spotkanie z jego książką, a z redaktorką Agnieszką Bugałą, która przeprowadza ten wywiad, było kilka miesięcy temu na takim pierwszym wieczorze tumskim, radeckim wieczorze tumskim. I teraz my już się spotkamy z księdzem Aleksandrem i z gotową jego książką. Poprowadzi to spotkanie rektor archidiecezjalnego metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ksiądz doktor Michał Mraczek, ciekawa postać z drugiej strony. I w tej takiej dyspucie wokół książki nikt się tego nie spodziewał. Fantastyczny tytuł, no bo się nikt niczego nie spodziewał po księdzu Aleksandrze. I uczestnicząc będą w dyskusji zarówno bohater, ksiądz Aleksander Radecki, jak i pani redaktor Agnieszka Bugała. Proszę Państwa, spotkanie z tymi niewiarygodnymi gadułami, bo tak to trzeba powiedzieć, ja ich kocham za to.
0: I pan do kompletu jeszcze tam będzie.
1: Ja będę do kompletu, ale postaram się milczeć, chociaż podobno ze mną jest to straszny problem. Zresztą pani redaktor już na ten temat to wspominała onegdaj na antenie. Będę próbował, żeby to właśnie oni tam byli bohaterami, bo największym bohaterem jest ojciec Aleksander. I chciałbym Państwu powiedzieć, przyjdźcie na ten wieczór, dlatego że spotkać kogoś takiego jak ojciec Aleksander, taki kapłan, taki ksiądz, ktoś taki, który jest tak blisko drugiego człowieka, to jest tak, jak gdyby przez niego do człowieka przemawiał Chrystus. Proszę Państwa, przyjdźcie, posłuchajcie, co on ma do powiedzenia, a po wieczorze, bo w drugiej części, tak jak zwykle na wieczorze, będzie ta część muzyczna i to jest, myślę, będzie taka część bardzo obrócona w stronę ojca Aleksandra, przecież on też kończył szkołę muzyczną, on umie grać na organach, on umie grać na fortepianie, on umie nawet pięknie zaśpiewać dzisiaj jeszcze i będą bohaterami. Ciekawe, to jest, tak się pięknie ułożyło, to ksiądz Paweł Cembrowicz tutaj wymyślił, na skrzypcach zagra ksiądz Jan Kutkowski, na co dzień wikariusz w parafii katedralnej, a na organach pan Jakub Tarka, który jest na co dzień też organistą katedralnym. Obydwaj są świetnie wykształconymi muzykami, jeden jako dyrygent churalny, jako szef z Holi na przykład u Dominikanów wiele lat prowadził. Ksiądz Kutkowski z kolei Akademię Muzyczną w Poznaniu skończył i był świetnym skrzypkiem, kończył Marcin Marcina, był profesora Marcina Baranowskiego i grał potem w Filharmonii Poznańskiej, gdzie tam jeszcze, chyba jeszcze w Symfonii Warszawy albo Symfonia Juventus, taka młoda orkiestra jest w Warszawie. Niemniej jest to świetnie wykształcony ksiądz, który nagle postanowił zostać księdzem. I ta muzyka została jak gdyby na drugi plan, przeszła, najważniejszy jest Pan Bóg. Ja coś wiem na ten temat, proszę Państwa, bo przecież upędzam przez wiele lat jako artysta życia, ale tu na mnie też przyszedł taki moment kilka lat temu, że wiekuisty przekręcił wyłącznik i nagle okazało się, że to on jest najważniejszy, a nie te wszystkie rzeczy, które nas tutaj otaczają, które czasami nas wiodą gdzie indziej. Przyjdźcie Państwo 25 października do Katedry Wrocławskiej na godzinę 19 i przeżyjecie Państwo spotkanie z niewiarygodnym człowiekiem, którego otaczają równie niewiarygodni ludzie.
0: I będzie to uczta, na pewno.
1: Będzie to głęboka duchowa uczta i zabierzecie Państwo, jeżeli będzie taka wasza wola, jeżeli w sercu poczujecie taką potrzebę, tą książkę, która was może poprowadzić też w te rejony, o których jeszcze zupełnie nie przeczuwacie. Zupełnie nie przeczuwacie. Ja mam głęboką nadzieję, że mi się uda, namówić zarówno księdza Aleksandra i panią redaktor Bugałę na kontynuację tego, bo ja bym sobie jeszcze wyobrażał, żeby ojciec Aleksander opowiedział o paru innych rzeczach, których jeszcze nie opowiedział.
0: Zapraszamy to 25 października, godzina 19, wieczór tłumski z księdzem Radeckim. Nikt się tego nie spodziewał i nikt się tego nie spodziewa, co nas tam będzie czekać, a będzie to uczta duchowa i muzyczna zapewne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną Stanisław Rybarczyk, dyrektor Fundacji Pro Arte. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: ~20 000 mundurowych będzie dziś patrolowało placówki oświatowe. Łukasz Giboła wygrał wybory uzupełniające na prezydenta Krakowa. Sprawdzimy też maksymalne ceny paliw na dziś. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. ~65 000 szkół skontrolowanych, 117 osób zatrzymanych. To dane z ostatnich dni działania służb. Wczoraj w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach, mówi szef rządu Donald Tusk.
2: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
1: Co zrobiliśmy źle albo czego nie zauważyliśmy? Pytają dorośli. Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu młodzieży? Zapytaliśmy księdza Tomasza Trzaska, konsultanta kryzysowego, specjalistę w zakresie zapobiegania samobójstwom i wspierania osób w kryzysie społecznym.
3: Myślę, że sygnałów ostrzegawczych co do takich skrajnych zachowań, no to tutaj są dosyć jednoznaczne. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że zrobi komuś krzywdę, jeżeli się przygotowuje, jeżeli wyszukuje w internecie jakieś rzeczy, no to tak jak przy zachowaniach samobójczych, tak samo to są jakieś mocne, wyraźne symptomy. Natomiast ja bym powiedział inaczej, że nie tyle można wychwycić tego typu rzeczy. Trzeba wychwytywać, czy w zasadzie budować relacje z młodym człowiekiem, żeby on powiedział, że w jego życiu się pojawiło coś nowego, dziwna propozycja, albo że w internecie się pojawił jakiś trend.
1: Dziś placówki oświatowe w całym kraju będzie kontrolowało około 20 000 mundurowych. Podczas wczorajszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV poinformował, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się on operacji usunięcia w klinice Gemelli. Papież poprosił o modlitwę. Zwycięzca uzupełniający wyborów na prezydenta Krakowa, Łukasz Giboła, ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
4: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
1: Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Łukasz Giboła zdobył 62,12% wszystkich głosów, Monika Piątkowska 37,88%.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Teraz jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Benzyny 98 7,85. Maksymalna cena dla oleju napędowego to 8,06 zł. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 4 minuty po godzinie 10. Dzisiaj deszczowy poniedziałek pochmurny, choć za oknem trochę więcej przejaśnień aktualnie na Ostrowie Tumskim. Dzisiaj maksymalnie we Wrocławiu będzie 13 stopni, aktualnie mamy stopni 10. Może padać już we Wrocławiu, a na Ostrowie póki co nie pada. Wieje wiatr z prędkością do 19 km na godzinę. Warto mieć parasolkę i mocno ją trzymać, by nam nie odleciała.
7: Reklama.
8: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już 6 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwilę o godzinie 10.10 zapraszam na audycję Przystanek Kultura. Dzisiaj jej gościem będzie Kamil Krawczyk, przewodnik po Piastowskiej Pieczęci i zaprosi na obchody jadwiżańskie, które już w najbliższy weekend. Rozmowę poprowadzi Natalia Wójcik. Zapraszam.

0: Przystanek Kultura.
1: Radio Rodzina znajduje się dzisiaj w domu Notre Dame, gdzie już niebawem odbędą się uroczystości związane z jubileuszem Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, a także i wspomnieniem świętej Jadwigi. Ze mną jest Kamil Krawczyk, przewodnik po Piastowskiej Pieczęci, czyli w miejscu, które jest związane z postacią świętej Jadwigi Śląskiej. Dzień dobry, witam cię.
2: Dzień dobry.
1: 16 i 17 października Piastowska Pieczęć otwiera się z większą ofertą niż zazwyczaj na zwiedzających. Opowiedzmy o tym, co czeka nas 16 i 17 października.
2: Tak, październik to jest wyjątkowy czas dla nas. Po pierwsze, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame świętuje 175. rocznicę przybycia do Wrocławia. Mamy też małą rocznicę, bo to są drugie urodziny Piastowskiej Pieczęci. Plus jest to oczywiście wspomnienie świętej Jadwigi, więc dużo się dzieje w październiku. Dlatego też 16 października zapraszamy Państwa na serię bardzo ciekawych wykładów, gdzie między innymi pani profesor Chorowska opowie o Wrocławskim Zamku, ale w kontekście też rezydencji innych władców. Ksiądz Wróblewski opowie o świętej Jadwidze. Pan Smoliński, rekonstruktor historyczny, opowie nam o monarchii śląskich Henryków, o ich ambicjach, władzy i dziedzictwie. A pan doktor Tomasz Sielicki opowie o języku dolnośląskim. Więc taka też ciekawa sprawa łącząca kwestie kultury, języka, historii, dorobku Śląska, więc serdecznie zapraszamy.
1: O Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame i ich jubileuszu jeszcze troszeczkę usłyszymy niebawem na antenie Radia Rodzina, ale w jaki sposób święta Jadwiga jest tutaj związana z tym miejscem? Przypomnijmy.
2: Jest związana z tym miejscem w najbardziej przyziemny i możliwy sposób. Tu mieszkała. To była jej główna siedziba. Tutaj wprowadziła się z Henrykiem Brodatym, swoim małżonkiem po śmierci Bolesława Wysokiego i zamieszkała w tej wyjątkowej ceglanej wieży, w tym naszym donżonie, który jest taką naszą perełką. Zresztą można pozostałości tej budowli u nas oglądać, więc tak, to jest jej dom.
1: Powiedzieliśmy o 16 października, ale 17 października zapraszacie całe rodziny na warsztaty, ale i nie tylko.
2: Tak, o godzinie 10.30 zaplanowaliśmy warsztaty rodzinne, czyli zapraszamy z pociechami, żeby poznać historię zamku. Warsztaty są na zapisy, więc już te zapisy są w toku, więc spieszcie się, bo może zaraz zabraknąć miejsca. Ale nawet jeżeli nie uda wam się dostać na warsztaty, to od godziny 12 będzie się odbywał piknik średniowieczny. Trzymamy tutaj wszyscy kciuki za to, żeby pogoda była piękna, bo znowu nasz ogród ożyje, będzie można spotkać rycerzy, którzy zaprezentują umiejętności fechtunku, będzie też troszeczkę więcej o kulturze rycerskiej, znowu o strojach średniowiecznych, więc będzie znowu piękna impreza plenerowa. Oby się udało z pogodą.
1: Co sprawia, że to miejsce, dom Notre Dame, Piastowska Pieczęć jest wyjątkowe?
2: Miejsce jest wyjątkowe z wielu powodów. Przede wszystkim historia, przede wszystkim ci, którzy tutaj mieszkali. Książęta z wielkimi ambicjami, z wielkimi możliwościami i pomysłami, jak zamek budować i miasto rozbudowywać. No dodatkowo ich małżonki, między innymi święta Jadwiga czy księżna Anna Przemyślitka. No więc wyjątkowi ludzie, ale przede wszystkim jest to też taki ukryty klejnot Wrocławia. Nie wszyscy jeszcze to miejsce znają, a jak przychodzą do nas, są wielce zaskoczeni. Trzeba pewnie wejść do klasztoru sióstr szkolnych do Notre Dame pod adresem ulica Świętego Marcina 12, przejść przez budynek, wejść na piękny ogród i tam odwiedzić nas w piwnicach. Po drodze oczywiście można przejść przez kawiarnię, do czego serdecznie zachęcam.
0: Przystanek Kultura.

dodam, kto jest w środku. Przy mikrofonie Judyta Exner, 23 minuty po godzinie 10. Teraz krótko o koncercie, na który chcę Was zaprosić. Czy preludia i fugi Jana Sebastiana Bacha kryją w sobie opowieść o wierze i zbawieniu? Zapraszamy, by się przekonać, do Narodowego Forum Muzyki na niezwykły projekt Rethinking the Well-Tempered Klavier w wykonaniu pianistki Natalii Pasichnik i zespołu wokalnego Calmus Ensemble. To wyjątkowe spotkanie muzyki, poezji i tekstów biblijnych, które pozwala odkryć Bacha na nowo i zastanowić się nad sensem życia. Zapraszamy na ten koncert. Mamy podwójne zaproszenie dla słuchaczy Radia Rodzina. To 15 października w czwartek o godzinie 19 w Narodowym Forum Muzyki w sali Czerwonej. Jeśli chcecie się wybrać, koniecznie powiedzcie nam o tym. Możecie zadzwonić 71 322 20 22 bądź napisać do nas 71 48. Na ten numer wysyłamy wiadomość, poprzedzamy treść słowem rodzina i napiszcie nam bądź opowiedzcie przez telefon, z kim chcielibyście się wybrać na taki koncert. Podpiszcie się koniecznie swoim imieniem. Na wasze wiadomości czekamy do godziny 11:00.

0: Mr. Big na antenie Radio Rodzina, już 27 minut po godzinie 10, a ze mną jest nasz słuchacz Dominik. Czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się. Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Bardzo spodobała mi się ta propozycja koncertu muzycznego Bacha i ja bym chciał zabrać na ten koncert moją panią dyrektor, która jest dyrektor szkoły imienia Alberta Schweitzera, właśnie muzykologa, który zajmował się twórczością Bacha, dlatego myślę, że to by był fajny prezent i dla mnie, i dla niej.
0: No jak najbardziej, w takim razie bardzo chcemy umożliwić Państwu wybranie się na ten koncert. Czy dzwonił się Pan do nas z Wrocławia?
1: Z Wrocławia, tak.
0: Panie Dominiku, bilety powędrują do Pana, będzie Pan mógł zabrać Panią Dyrektor również ze sobą. Proszę powiedzieć, czy kogoś pozdrawiamy?
1: No to na pewno Panią Dyrektor Aleksandrę, no i moją rodzinę tutaj z Wrocławia, siostry Weronikę i Karolinę.
0: Przyłączamy się do tych pozdrowień. Proszę nie rozłączać się, pozostać ze mną. Za chwilkę powiem, jak odebrać bilety, a my wracamy tymczasem do muzyki. Przypominam, że bilety do Narodowego Forum Muzyki rozdawaliśmy na naszej antenie, a zwyciężył pan Dominik, dzwoniąc pierwszy.

0: Czy zastanawialiście się, kim są pasażerowie na gapę w transporcie Wrocławia? Są tacy jegomości, a przyjrzą się im studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, bo rozpoczyna się projekt badawczy pod tytułem Pasażerowie na gapę. Założeniem badań jest zbadanie drobnoustrojów. To są owi pasażerowie na gapę, kryjących się w transporcie miejskim. Przez 2 tygodnie w październiku będziemy mogli spotkać młodych badaczy z Uniwersytetu Medycznego we wrocławskich tramwajach linii 3 i 18 oraz autobusach K, D i 113. Będą oni mieli oznakowane kamizelki odblaskowe oraz identyfikatory. Będą pobierać próbki materiału. To już 8. edycja programu FAST, wspierana przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej. To dzięki niej możemy wesprzeć młodych naukowców. Na wszystkie edycje programu przeznaczyliśmy już blisko 1 300 000 zł, mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
0: Wrocławskie MPK bardzo chętnie przystąpiło do projektu, udostępniając swoje pojazdy. Dbamy o czystość i higienę transportu. Mam nadzieję, że ten projekt pokaże, jak ważne jest nie tylko dbanie o to w transporcie, ale także w naszym środowisku, zaznaczyła Renata Granowska, członek zarządu MPK.
2: Codziennie nasze pojazdy, kiedy kończą kursy, są sprzątane. Są myte podłogi, szyby, poręcze, kasowniki, czyli wszystkie te powierzchnie, z którymi mają styczność nasi pasażerowie. Jak również co jakiś czas gruntownie również sprzątamy te pojazdy. Ale to nie sami jako MPK jesteśmy w stanie zapewnić to bezpieczeństwo i komfort. To nasi pasażerowie, którzy wnoszą tą higienę, jakość higieny do tych pojazdów. Więc we wspólnym interesie jest to, aby pojazdy były czyste, a nasi pasażerowie dbali o tą higienę.
0: A co sami badacze, studenci mówią na temat projektu? Zapytaliśmy przewodniczącego Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego Krzysztofa Migasa.
3: Sam cel projektu polega na tym, że chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych przy ulicy Burowskiej, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie ESCAPE, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Nie jest to też tajemnicą, że pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach, tak? Jednak my chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
0: Z miejsc takich jak poręcze, uchwyty będą pobierane próbki za pomocą jałowych wymazówek. Szukamy potencjalnych niedoskonałości w higienie. Nie mamy się czego obawiać. Studenci nie gryzą, a bakterie nie stanowią zagrożenia dla osoby niepodatnej na to zakażenie, podsumował Krzysztof Migas.
3: Tutaj mówimy o transmisji nosicielstwa tych bakterii i tutaj chciałbym też, żeby to wybrzmiało, że nie spodziewamy się tutaj tego, że nie chcę, żeby pasażerowie MPK od dzisiaj, przez to, że my szukamy bakterii, których transmisja może być groźna dla osób podatnych na te zakażenia, żeby obawiali się jazdy tramwajami. Ludzie jeżdżą tramwajami na co dzień od wielu, wielu lat. Nie ma doniesień o tym, żeby do takiego czegoś dochodziło. To, co my chcemy sprawdzić, to jest właśnie skąd między innymi może brać się nosicielstwo takiej bakterii.
0: Tym razem uda się złapać pasażerów na gapę. Do zobaczenia, możemy powiedzieć tym studentom, których już wkrótce możemy spotkać właśnie w tramwajach MPK.

0: Jak ktoś tak intensywnie szuka, nie może nie znaleźć, może już znalazła Reni Jusis. Teraz na naszej antenie właśnie ona szukała intensywnie. 6 minut pozostało do godziny 10. Chciałabym przypomnieć, że 10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji poprosiliśmy o komentarz Jakuba Bączka, trenera mentalnego i autora ponad 20 książek, w tym najnowszej napisanej z Jolantą Kwaśniewską Twoja Anty-Bucket List, a także organizatora wydarzenia Silni w niestabilnych czasach. O Dniu Zdrowia Psychicznego Jakub Bączek.
1: Temat zdrowia psychicznego wraca jak bumerang. Nie ma się więc co dziwić, że obchodzimy również Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Będzie to święto prawdopodobnie z roku na rok coraz bardziej ważne, albo przynajmniej będzie dotyczyło coraz większej grupy ludzi, coraz więcej Polek i Polaków, no bo faktycznie obok nowotworów, obok wyzwań kardiologicznych Polacy dzisiaj bardzo cierpią w kontekście zdrowia psychicznego. I jeśli patrzymy na to, ile jest dzisiaj osób z epizodem depresyjnym, ile osób kupuje leki przeciwpsychotyczne czy przeciwlękowe, to możemy domniemywać, że psychiatra za niedługo będzie lekarzem numer jeden, a Światowy Dzień

0: Zdrowia Psychicznego będzie takim świętem, w cudzysłowie, które będzie obchodziła bardzo duża grupa z nas.
1: Kryzys potrafi dotknąć każdego i nie jest czymś, co można przewidzieć, ale na pewno można w jakimś sensie się do tego przygotować. O depresji zazwyczaj wiemy najwięcej, głównie z doniesień medialnych.
0: Tematem najczęściej pojawiającym się w mediach, również z uwagi na wyzwania, którymi dzielą się celebryci, jest temat depresji. Czyli epizody depresyjne, które dotykają coraz większej grupy Polek i Polaków. Szacuje się, że to może już być liczba powyżej 2 milionów naszych rodaków. Więc no, jeśli popatrzymy na to, że nasz kraj to niecałe 40 milionów mieszkańców, to jest już znaczący procent. Więc może się okazać, że w prawie każdej rodzinie mamy kogoś, kto być może z depresją się w tej chwili zmaga.
1: Kolejną przypadłością, o której mówi się coraz częściej, jest wypalenie zawodowe. O tym także mówi Jakub Bączek.
0: Jest takie odważne stwierdzenie, że wypalenie zawodowe to nowotwór współczesnych czasów. Niektórzy nawet mówią rak współczesnych czasów. Faktycznie jest to zjawisko, które dotyka coraz większą grupę osób, kiedy mamy obniżone emocje już od samego rana, kiedy depersonalizujemy się z pracy, kiedy mamy poczucie własnej wartości na bardzo niskim poziomie. No i kiedy czujemy, że każdy kolejny dzień pracy to jest dla nas coraz większe wyzwanie i nie chcemy po prostu w tym miejscu być i robić tego, co robimy. Więc to kolejne takie wyzwanie ze zdrowiem psychicznym, o którym warto mówić coraz głośniej.
1: Na naszej stronie internetowej w zakładce audycje znajdziecie szereg audycji Kwadrans Psychologiczny, w których poruszamy różne ważne tematy. Odsyłam wszystkich zainteresowanych, by zagłębić się właśnie w te zagadnienia. Audycję przygotowuje Ilona Baran.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
2: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Donald Trump ogłosił zawieszenie ataków Rosji i Ukrainy na infrastrukturę energetyczną. Za chwilę powiemy też o sezonie na dynie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Do szkół ma dziś trafić instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
2: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Donald Trump ogłosił natychmiastowe zawieszenie ataków Rosji i Ukrainy na infrastrukturę energetyczną. Deklaracja amerykańskiego prezydenta wywołała nadzieję na ograniczenie strat i ochronę kluczowych obiektów, ale pojawiły się też pytania o rzeczywisty kształt porozumienia. O szczegółach Joanna Wyleżą.
4: Energetyczne zawieszenie broni, tak Donald Trump określił porozumienie, które miało wejść w życie natychmiast. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną. Problem w tym, że Kijów nie potwierdził, iż wcześniej uzgodniono z nim takie rozwiązania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówi, że jego kraj jest gotowy zaakceptować rozejm, ale pod warunkiem, że Rosja rzeczywiście zobowiąże się do zaprzestania ataków na ukraińską infrastrukturę. Energetyczny rozejm ma tu znaczenie wykraczające poza pole walki. Ataki na elektrownie, sieci przesyłowe, magazyny paliw i rafinerie uderzają po prostu w codzienne życie mieszkańców, zdolności przemysłowe obu państw. Ograniczenie takich uderzeń mogłoby zmniejszyć ryzyko kolejnych przerw w dostawach prądu czy ogrzewania. Ale wcale to nie oznacza końca wojny, nawet jeśli obie strony rzeczywiście wstrzymają takie ataki.
2: Zmieniamy temat. Jak już informowaliśmy po wczorajszej modlitwie Anioł Pański, papież Leon XIV powiedział, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił także o towarzyszenie mu modlitwą.
5: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
2: Przewidywany czas hospitalizacji papieża to około tygodnia.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyń. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
2: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić 2-3 zł.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
9: 4 minuty po godzinie 11. Na Dolnym Śląsku dzisiaj pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami, maksymalnie 14 stopni, tyle będzie w Legnicy, 13 we Wrocławiu oraz Oławie. We Wrocławiu teraz mamy stopni 11, jest pochmurno, zachmurzenie powoli tutaj ustępuje słońcu na Ostrowie Tumskim. Może padać po godzinie 14 we Wrocławiu, wieje dość silny wiatr momentami z prędkością do 24 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
0: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
0: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Już 14 minut po godzinie 11. Jak myślicie, jak daleko fale radiowe Radia Rodzina mogą sięgnąć? Ja kiedy opuszczam województwo dolnośląskie, wracając do domu w okolice pogranicza polsko-czeskiego w województwie opolskim, już ten sygnał tracę powoli, ale może was zaskoczyć wiadomość, że nasz sygnał radiowy 92 FM, bo na takich nadajemy, właśnie dotarł do Finlandii. Otrzymaliśmy niezwykłą wiadomość. Nasz słuchacz, jak się okazuje, Jirki Hynoten z Finlandii, napisał, że jego hobby jest słuchanie odległych stacji radiowych. Czasami na falach radiowych dzieją się cuda, pisze, a sygnał może pokonywać duże odległości. Udało mi się posłuchać Radia Rodzina tutaj, w centralnym Finlandii. Niedawno na waszej częstotliwości. Czy to wasza stacja radiowa, Radio Rodzina? Wysłał nam nagranie fragmentu i potwierdziliśmy, że owszem, jest to nasza stacja. Tak daleki odbiór był wtedy możliwy, ponieważ sygnały radiowe czasami odbijają się w atmosferze jak w lustrze. Załączam krótkie nagranie. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mogli potwierdzić. Wymieniliśmy już wiadomości z naszym słuchaczem. Dodał, jestem emerytowanym leśnikiem, doktorem nadleśnictwa. Odwiedziłem Polskę co najmniej 6 razy i byłem w wielu lasach w różnych częściach kraju. Moja najdłuższa wizyta trwała miesiąc. Znam dobrze wiele zakątków Polski, to wspaniały kraj. Muszę tu wrócić. Na to liczymy, że tym razem nasz odległy słuchacz odwiedzi także Wrocław. We Wrocławiu nie był, pisał, że był tutaj w latach 80. w Gdańsku, w Gdyni. Widział wiele wstrząsających wydarzeń i widział też, jak Polska zmienia się i rozwija. Napisał, że w późniejszym czasie Polska rozwinęła się i dzisiaj to jedno z przodujących krajów w Unii Europejskiej. Co za zmiana od tego, co było i co oglądał. A dzieli nas dokładnie od tego miejsca, gdzie słuchał nas Jirki, prawie 1500 kilometrów. To jest niesamowite. To rzeczywiście coś cudownego.

0: Już 24 minuty po godzinie 11. Wracamy teraz do porannej rozmowy, a dzisiaj naszym gościem poranka był politolog profesor Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawialiśmy między innymi o wyborach w Krakowie, wyborach nowego prezydenta miasta. Kraków był nie do wygrania przez Koalicję Obywatelską, zaznacza politolog profesor Robert Alberski.
1: Od pierwszej tury widać było wyraźnie, że jest dwoje faworytów, bo tam kolejny kandydat w tym wyścigu w pierwszej turze, nie, akurat kandydat Prawa i Sprawiedliwości, 20% nie przekroczył.
2: 17 było.
1: Natomiast wczoraj, no, można powiedzieć, że chyba jedynym zaskoczeniem jest różnica, która na końcu wystąpiła, to znaczy ten wynik Łukasza Gibały 62%, to jest rzeczywiście spora przewaga i to chyba jest jedyne zaskoczenie, dlatego że ja przez te dwa tygodnie to nie widziałem żadnego sondażu, który dawałby jakiekolwiek szanse pani senator Piątkowskiej. To właściwie ktokolwiek by tych sondaży i kiedykolwiek nie robił, to wychodziło na to, że Łukasz Gibała wygra, chociaż ja szczerze powiedziawszy spodziewałem się takiego wyniku mniej więcej 55-45. Tutaj jednak ostatecznie wyszło tak, że ten wynik i ta przewaga jest większa. Wydaje się, bo frekwencja to na to z kolei wskazuje, nieznacznie wyższa, tam o punkt procentowy niż w pierwszej turze, że jednak chyba zwolennicy Koalicji Obywatelskiej nie byli chyba przekonani co do tego, że te wybory są do wygrania i no raczej chyba zostali w domu w dużej mierze, no bo to jednak frekwencja, no biorąc pod uwagę, że w Krakowie jest około 600 tysięcy osób uprawnionych do głosowania, głosowało tam nieco ponad 250 tysięcy, no to nie jest to frekwencja wysoka, biorąc pod uwagę, no że jednak dotyczy to po pierwsze miasta znaczącego, po drugie aktywnego politycznie, no i po trzecie ta sprawa się, można powiedzieć, w Krakowie toczyła od wielu miesięcy, prawda, więc właściwie jakaś taka mobilizacja opinii publicznej mogła nastąpić, także wyborców, bo mieliśmy i referendum przecież w maju i później kampanię wyborczą i wybory, no ale wygląda na to, że tutaj no, dla koalicji to było raczej chyba nie do wygrania i myślę, że wyborcy no wyraźnie chyba tutaj uznali, że te wybory są rozstrzygnięte i stąd taka frekwencja poniżej tych 50%.
0: Łukasz Gibała pokonał obecną senator KO głosami Konfederacji i PiS, zaznacza politolog. Zdaniem profesora dwie rzeczy przesądziły o jego zwycięstwie.
1: Okazało się, że były polityk Platformy Obywatelskiej, bo przecież Gibała zaczynał właśnie w Platformie swoją drogę polityczną, potem był w ruchu Palikota, potem w partii Jarosława Gowina. No ale właśnie, no były polityk Platformy pokonał obecną senator Platformy głosami Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. No tak to się ułożyło. Natomiast faktycznie, no tutaj to, co przesądziło o jego zwycięstwie, a o porażce pani senator Piątkowskiej, to myślę, że tutaj dwie rzeczy istotne, to znaczy w jakim sensie tutaj negatywna ocena tej prezydentury poprzedniego prezydenta Miszalskiego odwołanego w referendum i to się za senator Piątkowską ciągnęło bardzo mocno. No a druga rzecz...
2: I na koniec chyba ten pocałunek śmierci, który przekazał Miszalski pani senator Piątkowskiej, popierając ją.
1: Tak, no to jeszcze w ostatniej chwili jej tutaj niewątpliwie trochę nie zaszkodził, pomógł, na pewno nie pomógł. Druga sprawa to oczywiście to jest tak, że dla tego elektoratu partyjnego to było też takie głosowanie, można powiedzieć, przeciwko rządowi, przeciwko władzy.
0: Elektorat PiS i Konfederacji zagłosował niemal całkowicie na Łukasza Gibałę. To poważny sygnał alarmowy dla KO. 1 na 4 wyborców KO z 2023 roku nie poparł senator Piątkowskiej, dodaje.
1: Bardzo ciekawe wyniki, które uzyskano podczas tego badania Exit Poll, gdzie właśnie było widać, jak głosowały elektoraty poszczególnych partii z 2023 roku, gdzie właśnie elektorat Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w zasadzie w całości zagłosował na właśnie Łukasza Gibałę. Natomiast no, po drugiej stronie już to było inaczej. Na przykład, i to myślę, to jest chyba wyraźny sygnał alarmowy dla koalicji, jeden na czterech wyborców koalicji z 23 roku nie poparł właśnie senator Piątkowskiej, tylko zagłosował na Łukasza Gibałę. Jeśli chodzi o głosy lewicowych wyborców, one się podzieliły prawie pół na pół, więc to jest wyraźny sygnał, że tutaj jakby można powiedzieć, ta baza wyborcza z 23 roku no wyraźnie się kruszy. Pytanie, czy to jest tylko zdarzenie takie krakowskie właśnie wywołane tą kiepską prezydenturą właśnie pana Miszalskiego, czy to jest jakaś szersza tendencja, którą zobaczymy za rok w wyborach parlamentarnych, chociaż tutaj oczywiście te analogie są bardzo ryzykowne, dlatego że no jednak Kraków to absolutnie nie jest miejsce reprezentatywne dla całej Polski, i wyciąganie zbyt daleko idących wniosków jest chyba nie do końca właściwe.
0: Ciąg dalszy na naszej stronie internetowej dla wszystkich zainteresowanych. Znajdziecie tam całą rozmowę z profesorem Alberskim.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Na antenie Radia Rodzina zbliżają się intencje, czas wspólnej modlitwy. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 20 22, a na wasze wiadomości czekamy nieprzerwanie. Wysyłajcie je na numer 71 48. Treść należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina od godziny 11.45.

0: Na antenie Radia Rodzina rozpoczęły się intencje. Jest już z nami pierwszy słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Tu Zbigniew. Chciałem pozdrowić seniorów, nauczycieli ze Szczelina. To jest panią Janinę Wierzbicką, Bożenę Stępień, Bożenę Kasprowicz, Annę Kober i Mariana Gołego. Chcę się pomodlić za nich, za Zbigniew Wiersza Laskowi.
0: Dziękujemy panie Zbigniewie. Przyłączamy się do tych intencji, do tych pozdrowień i pozdrawiamy również pana. A ja przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. To czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą do nas dzwonić. Mogą także wysłać SMS-y z intencjami. Czekamy pod numerem 71 322 2022, a na wiadomości pod numerem 71 48. Treść wiadomości należy poprzedzić słowem intencje.

0: mamy kolejne połączenie, jest z nami nasza słuchaczka.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian w naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkie potrzebne łaski. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych intencji i również pozdrawiam naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stawicę Matenki Bożyszka Pleźnie z Góry Karmej dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza, synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzenie Boże dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radio Rodzina. Życzę wiele las Bożych za modlitwę za sensie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii w Szkotle. Za wieloletnią modlitwę

0: Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałabym prosić o modlitwę w intencji zmarłych rodziców Jadwigi i Józefa, którzy dzisiaj obchodziliby swoje urodziny. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Przyłączamy się oczywiście do tych intencji i również pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Zaglądam do bramki SMS-owej, a tam już pierwsze wiadomości z intencjami. O radość życia wiecznego dla Izabeli w dniu jej urodzin, za zmarłych z rodziny, krewnych, za dusze dzieci nienarodzonych i dusze w czyśćcu cierpiące modli się Agata.

0: mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. W intencji zmarłych rodziców, męża, teściu, Boże, za wszystkie dusze czyste cierpiące. Chciałam się pomodlić.
0: Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Otrzymaliśmy kolejną wiadomość z intencjami o opiekę Matki Najświętszej nad rodziną, zgodę, pojednanie, zdrowie i dobrą pracę dla syna Wojtka.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę, za wszystkie połączenia, wszystkie intencje naszych słuchaczy. Proszę, żeby z nami pozostać. Za chwilę modlitwa południowa na antenie Radia Rodzina.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkole. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Bezrobocie stoi w miejscu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób to najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak informuje wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, którzy przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają także kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
1: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
0: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do Służby Ochrony Państwa.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. A to wszystko w cieniu oskarżeń o mobbing, które musi odpierać szef Kolegium Sędziów w Polskim Związku Piłki Nożnej.
3: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZP po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego, tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
4: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
3: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
5: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul w polu karnym, czy nie.
3: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego. Przypomnę, to wszystko wydarzyło się w ledwie dwa dni.
0: Relację przygotował Michał Waszkiewicz, a my zmieniamy temat. 5,8%. Na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o pracę w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej jest na Warmii i Mazurach.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 13 stopni. To jest dzisiaj temperatura maksymalna. Nie będzie, będzie już cieplej o 1 stopień. Mała aktualizacja. Wzrosła temperatura zgodnie z tym, co zapowiadają synoptycy. Będzie więcej przejaśnień po południu. Może nawet zachmurzenie całkiem ustąpi słońcu. Temperatura będzie powoli spadać po godzinie 16. Jutro nad ranem nawet 4 stopnie. Także chłodno.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to...

0: nie wrócę już.
1: 16 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Już teraz zapowiadam audycję dziś w kościele na naszej antenie o godzinie 13.10. Będzie o spotkaniach w Starym Refektarzu. To nowy cykl popularno-naukowy organizowany przy parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 24 października. Szczegóły przybliży Krzysztof Garczarek, organizator z parafii świętego Maksymiliana Kolbego. Zapraszam. 13.10 dziś w kościele na antenie Radia Rodzina.

0: Polska i powrót do śpiewania, Domenico Araldi wystąpi we Wrocławiu. Domenico Araldi przez lata odkładał muzyczne plany, wybierając stabilne życie i życie rodzinne i stabilną pracę. Dziś ponownie śpiewa i koncertuje. 30 października o godzinie 19 wystąpi w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2 we Wrocławiu. A historia jego powrotu do muzyki łączy się także z Polską. Domenico Araldi i Monika Tomala poznali się w Katanii, niedługo później zdecydowali się rozpocząć wspólne życie, a artysta przeprowadził się do Polski i to tutaj powrócił do śpiewania. Jak mówi Monika Tomala, ważniejsze było wtedy zapewnienie sobie stabilnego źródła utrzymania we Włoszech, a w Polsce muzyka na nowo przejęła stery w życiu Domenico Araldi. Jak pierwszy raz usłyszałam, jak śpiewa, uznałam, że jeżeli ktoś ma dar, to grzechem jest po prostu tego nie wykorzystać. Z tym się trzeba z ludźmi dzielić, mówi Monika Tomala.
1: Pierwszy raz usłyszałam, jak śpiewa, uznałam, że jeżeli ktoś ma dar, to grzechem jest po prostu jego nie wykorzystać, tym się trzeba z ludźmi dzielić. No i tak powstał pomysł na to, żeby tą muzyką właśnie się dzielić, żeby dać ją usłyszeć szerszej publiczności.
0: Sam Domenico Araldi podkreśla, że muzyka tak naprawdę nigdy nie przestała być częścią jego życia. Marzenie o śpiewaniu zostało jedynie odłożone na później.
2: Diciamo che la voglia non è mai sparita, diciamo che ero con questa piccola angoscia nel mio cuore, perché la musica non può sparire, fa parte del mio essere, quindi a prescindere dalla voce. E ovviamente, sicuramente, sapendo che avevo preso delle decisioni di fare il padre in tutto e per tutto, nella maniera più umile possibile, quindi accantonando i sogni. Oggi, trovando l'amore, la serenità e l'equilibrio giusto, ho riaperto questa scatola dove posso sicuramente riaprire e fare generare i sogni, la voce e continuare a studiare sempre.
1: Domenico powiedział, że muzyka nigdy tak naprawdę nie zniknęła z jego życia. To był po prostu tylko takie marzenie odłożone na trochę później, na takie daleko trochę później. Ale przez to, że postanowił być ojcem takim na co dzień, postanowił wychować swoje dziecko, żeby nie brakowało mu tej więzi rodzinnej, no to swoje marzenia odłożył na później, wierząc gdzieś tam w głębi serca, że one kiedyś zostaną zrealizowane. No i znajdując miłość, przeprowadzając się do Polski, odnalazł tą równowagę między życiem prywatnym a życiem zawodowym. No i otworzył tą szkatułkę z ukrytymi marzeniami i ma nadzieję, że w tej chwili uda się zrealizować część z nich.
0: Domenico Araldi wystąpi 30 października o godzinie 19 w Starym Refektarzu przy Placu Dominikańskim 2 we Wrocławiu. Radio Rodzina jest patronem medialnym tego wydarzenia. Będziemy zapraszać naszych słuchaczy, mieć zaproszenia na ten koncert, także warto słuchać nas uważnie. Już 15 października o godzinie 16:10 wówczas porozmawiamy z Domenico Araldim i Moniką Tomalą. Zapraszam. Why

A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się to.

0: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Kraków ma nowego prezydenta. Lekarze i sanepid ostrzegają przed grzybami, tymi trującymi oczywiście. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych. W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci, w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. Zapewnić komfort psychiczny uczniom to cel, jaki przyświeca szkołom po zeszłotygodniowych atakach. W drugim liceum ogólnokształcącym w Sosnowcu dziś zaplanowano serię rozmów i prelekcji o bezpieczeństwie, mówi dyrektor placówki Anna Domagała.
1: Takie spotkania, po pierwsze przypominające szkoleniowe z zachowania bezpieczeństwa, zachowania się w sytuacji kryzysowej, ale też z naszymi paniami psycholog, pedagog, które dzisiaj z każdą klasą naszej szkoły będą przeprowadzały takie lekcje wspierające, trochę uspokajające.
0: Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu najpierw w środę w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Dzień później w Leszczydole, Nowinach, 15-latek ranił 3 osoby, jedną z nich śmiertelnie. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Prezydent elekt wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
2: Dzień dobry, rozdałem pracelki. Dziękuję. Proszę uprzejmie.
3: Na pana głosowałam.
2: Super, to tym bardziej. Jest mi miło. Wszystkiego dobrego.
0: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, apelują o to lekarze. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
5: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
0: Zebrane grzyby zawsze można przynieść też do sanepidu. Tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 13 stopni. To jest dzisiaj temperatura maksymalna. Będzie już cieplej o 1 stopień. Mała aktualizacja. Wzrosła temperatura zgodnie z tym, co zapowiadają synoptycy. Będzie więcej przejaśnień po południu. Może nawet zachmurzenie całkiem ustąpi słońcu. Temperatura będzie powoli spadać po godzinie 16. Jutro nad ranem nawet 4 stopnie. Także chłodno.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
6: W dzisiejszej audycji radiowy Klub Seniora o godzinie 14.10 na naszej antenie zajrzymy do klubu Promyk i Muzeum Pana Tadeusza, a audycję przygotowała Natalia Wójcik. Zapraszam.

0: Kościele.
1: Gościem pasma Dziś w Kościele jest Krzysztof Garczarek, organizator sprawy Maksymiliana Kolbego, spotkania w Starym Refektarzu. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Co to za spotkania? Skąd wziął się pomysł? Co było impulsem do stworzenia takiego cyklu?
2: Mówiąc najogólniej, nasza nowa inicjatywa spotkania w Starym Refektarzu ma być cyklem popularno-naukowym. Często w Kościele kładziemy bardzo mocny nacisk na formację młodzieży, na spotkania modlitewne. Oczywiście to jest to, co w Kościele najważniejsze, ale wiemy dobrze, znamy na pewno ten cytat ze świętego Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio, gdzie nasz papież napisał, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, a więc wiara bez rozumu staje się takim fideizmem. Rozum jest nam potrzebny, także katolikom, ludziom wierzącym. I idąc właśnie za tą myślą świętego papieża, chcemy zaproponować cykl spotkań popularno-naukowych, których tematyka będzie obracać się wokół szeroko pojętej humanistyki, a więc filozofii, teologii, historii, kulturoznawstwa czy sztuki. Średnio raz w miesiącu będziemy zapraszać osobę ze świata akademickiego z wykładem, referatem, a później będzie czas na wspólną dyskusję, tak żeby nasze horyzonty poszerzać, próbować odpowiadać na pytania fundamentalne, poszukiwać prawdy, bo to jest ten cel, który nam przede wszystkim przyświeca. Jeśli chodzi o inspirację, to myśl zorganizowania takiego cyklu chodziła za mną już od dawna, przyznam szczerze, ale taką bezpośrednią inspiracją stanowił dla mnie podobny cykl organizowany w parafii w Lutyni przez księdza proboszcza Janusza Betkowskiego, który zaprosił mnie w maju tego roku do wygłoszenia wykładu o muzyce kościelnej właśnie w ramach tego cyklu. No i później pomyślałem, że dobrze byłoby coś takiego zaproponować także u nas, zwłaszcza że parafia jest duża, dużo się dzieje, a może takiej oferty bardziej intelektualnej trochę brakuje.
1: Wspomniał pan, że w centrum projektu jest humanistyka, teologia, historia, filozofia, literatura, muzyka i sztuka. Co łączy te na pozór bardzo różne dziedziny?
2: Wszystkie te dziedziny starają się w moim odczuciu odpowiedzieć na pytania fundamentalne, także o te, o istnienie Boga. Bo no nie ukrywajmy, że właśnie pytania o istnienie absolutu, o istnienie Boga, o sposób jego istnienia, o to, jako ten Bóg się objawia w naszym życiu, ale też właśnie w nauce, będą tymi pytaniami zasadniczymi. Nie wykluczam, że kiedyś rozszerzymy nasze spotkania także o nauki ścisłe, ale na razie chcemy zacząć od tego, co też mi jest najbliższe jako organizatorowi, ponieważ jestem literaturoznawcą, polonistą, to też wokół tej problematyki próbuję budować pierwsze wykłady. Każda dyscyplina naukowa jest jakąś inną drogą do poznania Boga. Tak uważam. Czasami, kiedy niektórzy pytają, no, czy kiedy zajmujesz się nauką, to nie oddala cię to od wiary, od Kościoła? To jest wręcz przeciwnie. Nie wiem, czy to nie powiedział ksiądz Heller, ksiądz profesor Heller, mogę się mylić, ale słyszałem kiedyś taką maksymę, że jeżeli ktoś powierzchownie zajmuje się nauką, to go to od Boga oddala. Ale jeżeli już naprawdę zaczyna głęboko wnikać w problemy naukowe, w problemy budowy świata, to go to do Boga przybliża, bo zaczyna coraz bardziej widzieć to piękno tego świata, te prawidłowości nim rządzące. Dlatego te różne dyscypliny, czasami od siebie odległe, czasami bardziej pokrewne, one wszystkie tak naprawdę różnymi metodami, różnymi ścieżkami próbują odpowiedzieć na to samo pytanie, czym jest prawda, czy jest Bóg, jak On jest, jak istnieje, jak się objawia.
1: Nazwa spotkania w Starym Refektarzu brzmią bardzo klimatycznie. Czym właściwie jest to miejsce i dlaczego tam Państwo będą rozmawiać?
2: Więc od razu zaznaczę, że tutaj związki ze Starym Refektarzem Dominikańskim, to skojarzenie z tym Dominikańskim Starym Refektarzem nie jest tutaj właściwe, bo miałem takie pytania właśnie, czy to jest jakieś nawiązanie. Ta nazwa zupełnie nam autonomicznie przyszła do głowy, ponieważ pomieszczenie, w którym będą się odbywać te spotkania, było do niedawna jadalnią, refektarzem parafialnym. Po remontach zaszły pewne zmiany w strukturze budynku i ten refektarz stary, ta salka stała się właśnie taką przestrzenią oddaną do użytku parafian. Stąd właśnie ta nazwa, która z jednej strony brzmi tak klimatycznie, prawda? Nawiązuje do tego klimatu kościelnego. Refektarz kojarzy się nam zakonnie, bardzo klasztornie, prawda?
1: Zdecydowanie.
2: A z drugiej strony, no rzeczywiście, był to kiedyś refektarz, jadalnia parafialna, dlatego taka nazwa właśnie. I myślę, że ona się przyjmie, bo Już gdzieś tam kilka osób mnie o to pytało, więc chyba jest nośna.
1: Jest, przyciąga. Te spotkania mają być przede wszystkim wydarzeniami dla osób wierzących, czy zaproszenie jest skierowane również do osób poszukujących, niewierzących i po prostu zainteresowanych kulturą czy nauką?
2: Często jest tak, że my jako ludzie wierzący właśnie jesteśmy postrzegani przez tych może mniej wierzących albo niewierzących, jako właśnie tacy fideiści, którzy opierają się tylko na wierze, w tym, co uważają, co sądzą, nie ma żadnej racjonalności. My chcemy pokazać, że w Kościele jest przestrzeń na rozmowę właśnie na gruncie racjonalnym, naukowym i jak najbardziej jest przestrzeń zarówno dla tych bardzo mocno wierzących, jak i dla tych, którzy mają bardzo mnóstwo pytań i chcieliby uwierzyć albo wierzą, ale ta wiara ich jest wątła, bo no nie znajdują odpowiedzi na pewne pytania, jak i dla osób, które być może chciałyby jakoś skontrować poglądy tam głoszone. Także jesteśmy otwarci na wszystkich, spotkania mają charakter otwarty i mamy właśnie nadzieję, że to nie będą takie odczyty. Czasami bywam na takich właśnie spotkaniach, które są odczytem, no przyjdzie profesor, teolog, wygłosi wykład, wszyscy biją brawo i tyle. Chcemy też prowokować do właśnie takiego no, zastanowienia się nad tymi fundamentalnymi pytaniami, trochę fermentu wprowadzić umysłowego, z którego mamy nadzieję, że wyjdzie coś dobrego.
1: To jak w praktyce będą wyglądać te spotkania? Chodzi o rozmowę, pytania, dyskusje z publicznością?
2: Jeśli chodzi może o częstotliwość spotkań, no to nie będzie to stały jakiś termin w miesiącu, ponieważ też zapraszamy gości z różnych części Polski, no i musimy brać pod uwagę ich możliwości, ale będziemy propagować każdy termin, czy to w mediach społecznościowych parafii, zachęcam, żeby śledzić Facebooka parafii, czy w ogłoszeniach parafialnych. Spotkania będą miały charakter prelekcji wykładu, będzie pierwsza część tego spotkania, natomiast druga część to będą pytania od publiczności i dyskusja. A więc ten wykład nie ma być właśnie odczytem, ale wprowadzeniem do dyskusji, która po nim następuje. Dlatego właśnie bardzo mi zależy na tym, żeby publiczność nie tylko była biernymi słuchaczami, ale także aktywnie włączała się, zadawała pytania. Wykład jako właśnie taki przyczynek do dyskusji, a potem dyskusja, pytania, około półtorej godziny to będzie trwało. Mogę powiedzieć, że będzie to zawsze sobota, godzina 19:30. Natomiast poszczególne terminy będą się ukazywały niebawem na stronie naszej parafii, właśnie w mediach społecznościowych.

0: Kościele.
1: Mogę powiedzieć też, zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, kogo będziemy gościć w najbliższym czasie.
2: Kogo i kiedy, bo pierwsze spotkanie odbędzie się.
1: Pierwsze spotkanie, to już mogę powiedzieć z całą pewnością i oficjalnie, odbędzie się 24 października, więc w sobotę o 19:30 i gościć będziemy profesora Michała Januszkiewicza. To jest literaturoznawca, filozof literatury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosi wykład Serce, hermeneutyczny wymiar egzystencji. Tytuł brzmi poważnie, ale myślę, że tematyka, mimo tego poważnego brzmienia tytułu, będzie bliska każdemu. Mianowicie będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek poznaje tylko rozumem, czy również sercem i uczuciami. To znaczy, czy uczucia są tylko jakimiś afektami, które przysłaniają racjonalny ogląd świata, czy też serce też może nam pomóc poznawać rzeczywistość? No i właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że ono dobrze wprowadzi nas w klimat tych spotkań, wyznaczy pewien szlak myślenia. Profesor Januszkiewicz był też recenzentem mojego doktoratu, więc tutaj mam takie osobiste związki z nim i stwierdziłem, że zarówno jego wiedza, jak i osobowość będą idealne na rozpoczęcie tego cyklu. Także to pierwsze spotkanie 24 października. Liźniemy troszeczkę hermeneutyki, filozofii. Za dużo nie będę zdradzał, no bo później po co przychodzić na spotkanie, jak za dużo powiem, ale myślę, że to, co powiedziałem, zachęci Państwa do odwiedzenia starego refektarza.
2: Macie już listę gości kolejnych.
1: Tak, z tych osób, które potwierdziły już swój udział w cyklu, mogę wymienić profesora Jacka Zielińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to filozof, który zajmuje się wieloma zagadnieniami, ale szczególnie relacjami wiary i rozumu, a zwłaszcza filozofią wczesnochrześcijańską. Więc tutaj zaproponujemy coś z tego zakresu. W grudniu wyjątkowy gość z okazji niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny będzie ksiądz profesor Bogdan Ferdek z Akademii Katolickiej we Wrocławiu, który przybliży nam meandry dogmatu o niepokalanym poczęciu właśnie. Temat też bardzo ciekawy, wieloaspektowy, rodzący, myślę, wiele pytań także wśród tych, którzy od dziecka chodzą do kościoła, ale myślę, że wiele ciekawego się będą mogli dowiedzieć. No i ten semestr zamknie w styczniu, ten pierwszy semestr, ksiądz profesor Andrzej Draguła, publicysta, teolog, obecnie pracujący na Uniwersytecie Szczecińskim. No a drugi semestr jest w trakcie planowania, trwają rozmowy, także wszystko będziemy powoli ujawniać.
2: Nad poziomem merytorycznym przedsięwzięcia będzie czuwać Rada Naukowa. Kto w tej Radzie się znalazł?
1: Tak, może zacznę od tego, że w Radzie Naukowej jest aż troje naszych parafian. Jest to profesor doktor habilitowany Robert Olkiewicz, fizyk i obecnie rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Także pan doktor habilitowany inżynier Leszek Łatka, również pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, który też jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej w naszej parafii. I pani doktor Monika Szela-Badzińska, anglistka i biblistka, to jest to grono naszych parafian. Oprócz tego do Rady Naukowej pozwoliłem zaprosić sobie także wybitną literaturoznawczynię, profesor Dorotę Heck, pana profesora Mirosława Oleńskiego, który był moim promotorem i pracy magisterskiej, i pracy doktorskiej, więc tutaj właśnie szczególnym sentymentem i sympatią darzę pana profesora. No i ksiądz profesor Bogdan Ferdek, który jako teolog tutaj będzie czuwał nad merytorycznym poziomem tych części teologicznych naszych spotkań.
2: I opiekunem duchowym cyklu będzie?
1: Oczywiście opiekunem jest ksiądz proboszcz Bogusław Stec, który, muszę powiedzieć, od razu się bardzo zapalił na mój pomysł. Od razu dał mi błogosławieństwo i wsparcie do realizacji tego programu, za co bardzo, bardzo dziękuję. Udostępnił przestrzeń, środki. Bez tego nie byłoby możliwe zorganizowanie takich spotkań. Więc tutaj rola księdza proboszcza jako właśnie ducha sprawczego, który daje te możliwości, jest bardzo, bardzo ważna, za co również dziękuję. No myślę, że grono bardzo i zacne, i ciekawe osobowościowo, także wydaje mi się, że i dużo wiedzy będzie można zdobyć, wiele odpowiedzi na nurtujące pytania, ale także spotkać się z ciekawymi ludźmi, pasjonatami naprawdę w swoich dziedzinach.
2: Co chciałby pan, żeby każdy uczestnik wyniósł z takiego spotkania, poza tą wspomnianą porcją wiedzy?
1: Myślę, że odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w jakim celu dana osoba przyjdzie na te spotkanie. Nie chciałbym uogólniać, bo tak jak mówię, z różnych przyczyn można przyjść. Pogłębić wiarę, może spróbować uwierzyć. Także tych tych motywacji może być bardzo dużo, ale chciałbym, żeby ten wizerunek kościoła, który nie jest zamknięty na dyskusję, który jest otwarty na spotkania, na konfrontowanie się z zdobyczami nauki, szerzył się, żeby, bo to jest może czasami mało widoczne. Kiedy jesteśmy wewnątrz kościoła, to my wiemy, że przecież kościół nie jest antynaukowy, prawda? Ale w świecie ta opinia bywa różna, prawda? Często się pojawiają takie zarzuty. Więc chciałbym trochę zadać kłam temu stwierdzeniu, pokazać, że w kościele jest miejsce też na różne poglądy, że też teologia nie jest nauką, która znajduje zawsze jedno rozwiązanie na każdy problem. Ostatnio miałem okazję odbyć rozmowę z kilkoma właśnie teologami na różne takie tematy właśnie też mnie nurtujące i to mi uzmysławia jako no, laikowi czy samoukowi w dziedzinie teologii, jak teologia jest złożoną dyscypliną, jak wiele odpowiedzi na różne pytania, różne warianty tych odpowiedzi już od starożytności. To nie jest tak, że dzisiaj teologia dopiero staje się pluralistyczna, a przez wieki to tylko tomizm. Oczywiście trochę tak było w kościele, ale tak naprawdę te nurty teologiczne od wczesnego chrześcijaństwa są bardzo różne. Czasami mam wrażenie, że te nasze dzisiejsze dyskusje są o wiele bardziej wąskie, o wiele bardziej jednak w jakichś ramach niż te, które toczyły się na początku chrześcijaństwa. Więc chciałbym pokazać, że właśnie Kościół jest pluralistyczny, że w nim jest miejsce też na różne poglądy teologiczne, różne postrzeganie spraw wiary, różne duchowości, różne podejścia do palących problemów. Więc chciałbym właśnie, żeby pokazać tą otwartość na dyskusję, ale jednocześnie chciałbym, żeby te spotkania cechowała właśnie pewna kultura, pewien poziom dyskusji, którego czasem brakuje w sieci, kiedy właśnie wiele tych dyskusji dzisiaj toczy się o kościele w sieci i czasami bardzo trudno je czytać, więc chciałbym, żeby to też było takie antidotum na to, co dzisiaj się dzieje w świecie, w opinii publicznej, w debacie publicznej, żeby to było właśnie takie antidotum, taki trochę schronienie przed tymi uproszczeniami, tą demagogią świata, która nas zewsząd otacza.
2: To na koniec przypomnijmy, kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie i gdzie znaleźcie informacje.
1: 24 października, sobota, godzina 19:30, spotkanie w parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. Ona się mieści dokładnie przy ulicy Horbaczewskiego 20. Jak dostać się do starego refektarza? Bardzo łatwo, ponieważ wejścia do budynku parafialnego są oznaczone literkami i jest to wejście A. Także duża litera A wisi na froncie, można łatwo znaleźć. Tam zapraszamy Państwa. Można przychodzić już od godziny 19, żeby zająć sobie wygodne miejsce. No i mam nadzieję, że spotkanie to spełni oczekiwania wszystkich, którzy z różnych powodów tam przybędą.
2: Krzysztof Garczarek, organizator spotkania w Starym Refektarzu, był gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziś w Kościele.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, Szybszy niż Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, na przykład McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, na przykład Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, na przykład Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. A do polskich szkół trafi podręcznik reagowania na zagrożenia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
3: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
2: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
4: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacje, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
2: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
1: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadą francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. Tymczasem polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej chce szkolić dzieci z reagowaniem na zagrożenia. Do szkół rozesłany zostanie poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, wskazujący różne zagrożenia i sposoby, jak młodzi ludzie mogą sobie z nimi radzić. Poinformowała o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
5: Dwie wersje zgodne z rozwojem emocjonalnym, intelektualnym młodych ludzi od pierwszej klasy do siódmej klasy szkoły podstawowej w dwóch odsłonach wiekowych. Poradnik, który wskazuje właśnie różne zagrożenia, jak młodzi ludzie mają sobie z nim radzić. Oni muszą być edukowani, ale oni muszą też ćwiczyć i oni muszą wiedzieć, jakie są zagrożenia. Od tego jest szkoła.
1: W przygotowaniu jest również poradnik przeciwdziałania przemocy rówieśniczej skierowany do młodzieży.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, został przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
7: Aktualnie we Wrocławiu 13 stopni, temperatura wzrośnie tylko o 1 stopień, więcej przejaśnień. Dzisiaj raczej już nie popada, ale pogoda bywa kapryśna w październiku. Zachmurzenie jest duże, ale teraz będzie więcej słońca po południu we Wrocławiu. Wieje natomiast porywisty wiatr momentami z prędkością do 24 km na godzinę. Trzeba mocno trzymać swoje kapelusze i czapki. No i te parasolki, które mamy na wszelki wypadek.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Radiowy Klub Seniora. Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
1: Dziś w Radiowym Klubie Seniora zajrzymy do klubu Promek, a także do Muzeum Pana Tadeusza i Ossolineum. Z nami w studiu są Alicja Talko, seniorka uczestnicząca w zajęciach klubu Promek. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Joanna Stefanowska, kierownik klubu Promek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Marek Mutor, wicedyrektor do spraw rozwoju Ossolineum. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: I Mariusz Garbera, wicedyrektor Ossolineum do spraw Muzeum Pana Tadeusza. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od Muzeum Pana Tadeusza i Ossolineum, które również mają ofertę skierowaną do seniorów. Muzeum kojarzy się wielu osobom z oglądaniem eksponatów, słuchaniem i oprowadzaniem, a państwo proponują seniorom coś więcej. Co to jest?
5: Przede wszystkim muzeum, które tętni życiem dla seniorów i tętni życiem dzięki seniorom. Muzeum, które proponuje warsztaty, różnego rodzaju takie formy aktywności, a to dzięki, no myślę, takiej bardzo ciekawej propozycji, którą są muzealni pasjonaci. Muzealni pasjonaci to projekt, który jest realizowany przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, przez jego jednostkę, którą jest Muzeum Pana Tadeusza, ale dzięki wsparciu, dzięki mecenatowi gminy Wrocław. Dzięki Wrocławiowi jest to możliwe, bo stąd też płyną środki na realizację tego programu, a ten program to powiedzmy przynajmniej 5 takich cykli spotkań, 5 cykli warsztatowych dla seniorów, 5 cykli w półroczu, które realizujemy razem z seniorami wrocławskimi. Ja bym powiedział, że to właściwie nasi wspaniali seniorzy nadają taki rytm życia tego programu i to oni, można powiedzieć, nadają też formułę często, bo podczas rozmów i spotkań no, lubimy zapytać o to, co powinniśmy przygotować, jaka powinna być formuła. Teraz też przygotowujemy się już do nowego projektu. Mamy nadzieję, że miasto Wrocław zechce nadal nas wspierać i stworzy dla nas też te możliwości, abyśmy mogli realizować program w przyszłym roku. Może to będzie znowu 2-letni program, to jeszcze wszystko się okaże, ale jesteśmy po rozmowach przede wszystkim z samymi zainteresowanymi, pytamy, co się sprawdza najlepiej, co warto poprawić, jakie rodzaje, powiedzmy, tych aktywności plastycznych najbardziej odpowiadają naszym seniorom, bo trzeba pamiętać o tym, że cały program bazuje właśnie na różnego rodzaju takich aktywnościach plastycznych i tutaj skupiamy się na rzemiośle artystycznym, takim jak batiki, takim jak plenery malarskie, czy też rzeźbiarskie, plenery fotograficzne. Realizujemy te wszystkie aktywności w przestrzeni nie tylko Muzeum Pana Tadeusza, bo chociażby plenery malarskie odbywają się na dziedzińcu Ossolineum, przepięknym w doskonałej, można powiedzieć, scenerii wspaniałego wrocławskiego zabytku. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. No, nie możemy narzekać na wolne miejsca, nie możemy narzekać na ten brak zainteresowania i właściwie jak tylko ogłaszamy nabór, to bardzo szybko te miejsca się zapełniają. Jednak nasza propozycja dla seniorów to nie tylko muzealni pasjonaci, ale to także kino Popiół i Diament, które jest, myślę, bardzo ciekawą formą odpoczynku, rozwoju. Kino przede wszystkim darmowe, nie tylko dla seniorów, ale generalnie dla wszystkich zainteresowanych, chociaż to seniorzy stanowią, powiedzmy, główną grupę odbiorców, ale to także spotkania na dziedzińcu Pana Tadeusza, spotkania wokół książki, rozmowy i spotkania wokół najnowszych, powiedzmy, premier książkowych, tych związanych z historią, z ważnymi tematami społecznymi, ale także z tłumaczami. I tutaj różne cykle muzealne, które też gromadzą sporo zainteresowanych i znowu okazuje się, że to właśnie seniorzy są najbardziej aktywni pośród tych zainteresowanych, co ogromnie też nas cieszy.
1: Wspomniał pan o chociażby warsztatach, które realizujecie w Muzeum Pana Tadeusza i w Ossolineum. Jak one, to są warsztaty artystyczne, dodajmy, jak one wpisują się w misję, czy Muzeum Pana Tadeusza, czy w ogóle Ossolineum?
2: Może ja też dopowiem, bo Ossolineum to jest, można powiedzieć, taka instytucja, która skupia w sobie Muzeum Pana Tadeusza, które jest w rynku, Bibliotekę Ossolineum, czyli ten nasz rdzeń na Szewskiej. Budujemy Muzeum Książąt Lubomirskich, ono już 200 lat trwa, ale jego gmach, pierwszy w powojennym Wrocławiu gmach muzealny, powstaje właśnie przy Szewskiej. To jest wydawnictwo i każda z tych jednostek ma ofertę dla bardzo różnych grup docelowych, w tym także dla seniorów. Bardzo prosimy, żeby z tego korzystać. Zapraszamy, zachęcamy. A ja może, ponieważ odpowiadam za rozwój, ale też za rok Ossolineum we Wrocławiu, bo proszę państwa, w tym roku Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę, że we Wrocławiu jest rok Ossolineum. I to jest w ogóle świetna informacja, że w tym roku Muzeum Pana Tadeusza zostało wyróżnione jako instytucja przyjazna seniorom, że wiele się dzieje właśnie, ruszają nasze inwestycje i tak dalej. Ale też następuje pewien rozwój i Ossolineum idzie w miasto. To już nie tylko ulica Szewska, ale będziemy się starali być obecni w społecznościach lokalnych, na osiedlach. I temu ma służyć nasza współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną. Pozdrawiamy panią dyrektor Janus, z którą umówiliśmy się na to, że zaczynamy cykl spotkań ossolińskich w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. To będą wykłady, warsztaty, rozmaite formy spotkań ze społecznością lokalną. Ossolineum dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie trafia na wrocławskie osiedla. I to będą, można powiedzieć, to jest oferta i dla seniorów, i dla rodzin, i dla dzieci, zależnie od danej filii, od tamtejszej publiczności. Pierwsze takie spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszamy, będzie w filii przy ulicy Morolowskiego, 13 października, gdzie będzie wykład pani Marty Pękalskiej na temat 80 lat Ossolineum we Wrocławiu. I tym właśnie chcemy zacząć tę opowieść, bo Ossolineum jest od 80 lat we Wrocławiu. Poprzednie dekady swojej historii było we Lwowie, od drugiej dekady XIX wieku do II wojny światowej, ale już od 8 dekad tworzy przestrzeń kulturową Wrocławia i to jest, i w tym Wrocławiu zapuściło korzenie. I teraz wydaje mi się, że też takim dobrym symbolem tego będzie to, że my właśnie będziemy obecni na osiedlach. To będą opowieści o książkach, to będą opowieści o tym, co mamy w naszych zbiorach, a mamy rzeczy bezcenne, mamy rękopisy całej plejady polskich autorów, zwłaszcza XIX i XX wieku. Komplet Sienkiewicza, Mickiewicza na czele właśnie z rękopisem pana Tadeusza, tym naszą narodową relikwią Słowackiego, Fredry. No, można wymieniać i wymieniać Rejmonta i tak dalej, i tak dalej. To są nasze narodowe skarby, zbiory. Ossolineum to jest także sztuka, to są stare druki, to są numizmaty, to jest fragistyka, czyli pieczęci, to są rozmaitego rodzaju grafiki, to są no, wspaniałe dzieła kultury polskiej i warto, żeby wrocławianie o tym wiedzieli, żeby mogli też z tego w jakiś sposób korzystać, żeby mogli też o tym opowiadać swoim gościom, którzy tutaj przyjeżdżają. Więc od tego zaczynamy, że idziemy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w miasto. Bardzo duże nadzieje łączę z tym projektem i zachęcam państwa do korzystania także z tego. Więc Ossolineum także zbliża się do wszystkich. W tym roku jest zaplanowanych 9 takich spotkań, ale myślę, że to będziemy kontynuować w latach przyszłych i że to już będzie nasz taki stała obecność na osiedlach, że może później rozszerzymy to także na różne kluby lokalne, myślę, że też różne społeczności osiedlowe, które mogą się też w to włączać.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Dyrektor Mutor wspomniał o bardzo istotnej rzeczy. O Solineum tworzy taką przestrzeń kulturalną, wielowymiarową, wielowątkową. Można oczywiście zwiedzać, podziwiać nasze zbiory, inspirować się. To tworzy punkt wyjścia do tego, aby w takim głębokim przeżyciu połączonym ze sztuką, z literaturą, z tego rodzaju doświadczeniami, postarać się, powiedzmy, stworzyć coś swojego, tak? Zainspirować się, przenieść to na swoje działania i tu z kolei tworzymy różnego rodzaju działania, nie tylko artystyczne, bo owszem, można to przenieść, powiedzmy, gdzieś do szkicownika na płótno i przy pomocy farb to wyrazić. Można to wyrazić w fotografii i w rzeźbie, ale można też wziąć udział w warsztatach poetyckich z odbioru poezji czy z pisania poezji i to będą propozycje właśnie, które będziemy razem z Miejską Biblioteką Publiczną realizować. Można to także wyrazić podczas dyskusji przy spotkaniach z autorami, czy z autorami tłumaczeń, czy to z autorami literatury współczesnej. Można to także wyrazić w debatach, które, powiedzmy, realizujemy w przestrzeni Ossolineum. Więc ta wielopłaszczyznowa możliwość wyrażania siebie, przeżywania kulturalnego i przeżywania kultury jest tym naszym takim wyróżnikiem, ale też czymś, na czym bardzo się skupiamy. I tutaj pragnę też zauważyć, że bardzo istotne jest dla nas łączenie różnych grup wiekowych. Tak? Z jednej strony to wyraża się w naszym spotkaniu jako, powiedzmy, edukatorów, którzy pracują w Ossolineum, czy pracowników ossolińskich, ossolińczyków w spotkaniu czy to z seniorami, czy z najmłodszymi, ale także kiedy tworzymy wydarzenia, staramy się projektować je w ten sposób, żeby właśnie ta wymiana międzypokoleniowa mogła zaistnieć. Niesamowite jest to, kiedy nasi pracownicy wracają właśnie ze spotkań, z zajęć z seniorami i wracają tacy napełnieni bardzo pozytywną energią. Wręcz powiedziałbym, że wracają wypoczęci z takich zajęć. Często mówią o tym: Boże, mieliśmy zajęcia z ludźmi, którzy są dobrze po 70, w dużej mierze często zdarzają się też 80-latkowie, ile oni mają pasji, ile oni mają energii, ile jak oni potrafią wszystko pięknie manualnie wykonać, jak to jest przedstawiane w ten sposób, że po prostu doładowują te swoje życiowe baterie podczas takich spotkań i takich działań.
2: Czyli seniorzy chętnie przychodzą do Muzeum Pana Tadeusza, do Ossolineum i uczestniczą w zajęciach.
1: Bardzo chętnie, to też zauważamy podczas tych spotkań ossolińskich, między innymi podczas spotkań organizowanych właśnie w roku ossolińskim, kiedy opowiadamy o Ossolineum, o jego początkach, o działalności Ossolineum we Wrocławiu, ale też podczas różnego rodzaju działań w każdej z ossolińskich jednostek. To też zauważamy między innymi przy oprowadzaniach kuratorskich podczas wystaw, które realizujemy w Muzeum Pana Tadeusza, czy podczas koncertów, więc właściwie każda forma działania w dużej mierze opiera się właśnie o seniorów najpierw. I tak naprawdę, kiedy projektujemy wydarzenia, staramy się to robić tak, żeby jednak ktoś był odbiorcą. Nie robimy wydarzeń sami dla siebie, tylko staramy się wyjść naprzeciw pewnym potrzebom społecznym i zastanawiamy się, kto w ogóle przyjdzie, czy będzie frekwencja, czy ktoś będzie zainteresowany. Staramy się kogoś zapytać, co powinniśmy zrealizować, żeby ta grupa odbiorców w ogóle do nas dotarła. I właśnie bardzo często jesteśmy spokojni, tworząc wydarzenia, że no dobrze, te 50-60% frekwencji mamy zapewnione, bo nigdy nas nie zawiedli jeszcze seniorzy i oni zawsze przybywają, zawsze są zainteresowani, zawsze są aktywni.
2: To powiedzmy, najbliższe wydarzenie, na które zapraszacie seniorów.
3: Ja bym bardzo serdecznie zaprosił na 13 października do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Morelowskiego. właśnie na to pierwsze spotkanie ossolińskie na osiedlu, bo to jest coś nowego, to jest coś nieoczywistego i to może się okazać, że przynajmniej dla części z Państwa będzie bardzo blisko domu. Myślę też, że nasza oferta ossolińska tutaj w centrum miasta jest bardzo szeroka. Może w Muzeum Pana Tadeusza coś zareklamujemy z najbliższych wydarzeń?
1: Tak, to jest myślę, że bardzo ciekawe, bo przełamujemy pewne granice komunikacyjne, wychodzimy na zewnątrz do filii i będzie można dotrzeć do naszej oferty bliżej domów, ale też jeżeli ktoś ma chęć właśnie wybrać się do rynku, to szczególnie zapraszamy w listopadzie na pokaz oryginału rękopisu Pana Tadeusza, to między 6 a 15 listopada, wówczas między innymi 11 listopada szczególnie warto z nami być podczas oprowadzeń kuratorskich.
3: Tu właśnie dyrektor Garbera dobrze zwrócił uwagę, bo od tych 2-3 lat stworzyliśmy w Ossolineum taką sytuację, że na te wielkie narodowe święta 3 maja, 11 listopada i te tak zwane weekendy, które temu towarzyszą, jest wystawiany oryginał rękopisu Pana Tadeusza. Na co dzień jest bardzo wierna, dobra kopia, ale ten oryginał, on nie może być naświetlany zbyt długo, więc jest tylko w takich wyjątkowych okazjach pokazywany i warto z tego skorzystać. I to jest zawsze też taka sytuacja, w której w obu naszych lokalizacjach, i na rynku, i na Wszewskiej, Możemy oglądać wystawy, możemy uczestniczyć w różnych formach aktywności. Bardzo do tego zapraszamy, bo to jest też fajny czas, żeby go spędzić w ten sposób.
2: To jeszcze powiedzmy, gdzie możemy szukać informacji o wydarzeniach skierowanych do seniorów i nie tylko.
3: No, zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową www.ossolineum.pl. Też jeśli Państwo korzystają z mediów społecznościowych, to przede wszystkim jest nasz Facebook i tam wszystkie wydarzenia w obu tych mediach są na bieżąco relacjonowane. Jeśli Państwo nie mają dostępu do tych mediów, to proszę, można przyjść też do nas, można się zapytać, można przyjść do Muzeum Pana Tadeusza, tam wszystko będzie powiedziane, można też poprosić kogoś, żeby to posprawdzał. Staramy się też korzystać z mediów masowych, tradycyjnych, takich jak Radio Rodzina, serdecznie dziękujemy, właśnie po to, żeby upowszechniać wiedzę o tym, co robimy i żeby każdy, kto tego sobie życzy, mógł z tego skorzystać.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: Już w tym momencie przenosimy się na wrocławski Szczepin do klubu Promyk. Promyk działa już od 46 lat, co sprawia, że mimo upływu czasu wciąż jest tym miejscem, do którego seniorzy chcą przychodzić i wracać.
2: Tak, to prawda. Klub Promyk istnieje od 1980 roku. I właśnie w zeszłym roku mieliśmy piękny jubileusz 45-lecia, co sprawia, że mieszkańcy cały czas pukają do drzwi klubu Promyk. Stale się rozwijamy, stale jesteśmy miejscem, które pomaga przełamywać samotność, które daje motywację mieszkańcom, aby wyjść z domu, aby nawiązać takie wartościowe sąsiedzkie relacje. Jesteśmy otwarci na mieszkańców, badamy ich potrzeby, więc staramy się, żeby nasza oferta była skierowana pod ich potrzeby. No i serdecznie ich zapraszamy.
1: To może jeszcze z perspektywy pani Alicji, co sprawia, że korzysta pani z oferty klubu Promyk?
3: O tak, tak jak tutaj moja przedmówczyni powiedziała. Promyk działa bardzo prężnie, jest fantastycznym klubem. Dzięki Promykowi poszerzamy swoje znajomości, poszerzamy też swoją wiedzę o wielu rzeczach. Są organizowane różnego rodzaju występy, są organizowane wystawy, również są różnego rodzaju warsztaty. Także to bardzo zbliża i bardzo motywuje do tego, żeby wyjść z domu, żeby jednak być w takiej większej społeczności. Mhm. Także dzięki temu żyjemy.
1: Z oferty klubu korzysta 182 seniorów tygodniowo. To myślę bardzo ładny wynik. Jakie zajęcia, aktywności cieszą się największym zainteresowaniem?
2: We wrześniu zaczynamy zapisy na nowy sezon artystyczny, bo działamy tak jak szkoła od września do czerwca. I w tym roku zapisaliśmy ponad 550 osób, w tym właśnie 182 seniorów, którzy każdego tygodnia korzystają właśnie z naszej oferty. Mamy 33 stałe sekcje, ale to są sekcje, które są skierowane do międzypokoleniowej społeczności, nie tylko do seniorów, tylko także do dzieci i dorosłych. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, no to mogą korzystać z 6 grup gimnastyk, które są dostosowane do oczywiście ich możliwości. Są zajęcia teatralne, jest chór ferajna, jest klub seniora Uśmiech, który już tak nam się rozrósł, że musieliśmy podzielić ich na dwie grupy, młodszą i starszą. Może to śmiesznie brzmi, bo dotyczy seniorów, natomiast proszę mi uwierzyć, że już jest zauważalna taka różnica pokoleniowa, nawet wśród seniorów widzimy to. I mamy jeszcze nowość w tym sezonie, jest to malarstwo, które również cieszy się dużą popularnością i nasza chyba najstarsza sekcja rękodzielnia, gdzie seniorzy już od tych 46 lat spotykają się na wspólnej kawce, a przy tym właśnie dziergają, haftują i spędzają miło wspólnie czas.
1: Myślę, że w przypadku seniorów czy osób starszych takie wyjście do klubu, czy chociażby na zajęcia, jakie macie w Ossolineum, jest czymś więcej niż tylko udziałem. To też sposób na przełamanie samotności czy nawiązanie relacji. Czy obserwujecie państwo takie historie, czy to w klubie Promyk, czy w Ossolineum?
4: No jak najbardziej, ja bym powiedział, że bardzo zachęcam. I pani powiedziała bardzo jakby ważną rzecz, że tego rodzaju praca, jak państwo prowadzą, służy też takiemu przełamywaniu samotności. Samotność jest jednym z takich, no można powiedzieć, bolączek współczesnych czasów. Nie każdego dotyka, ale bardzo wielu osób, a zwłaszcza w podeszłym wieku, no bo to jest jakiś naturalny element. My nie żyjemy już w takich dużych rodzinach jak kiedyś, prawda? Raczej to są małe środowiska i my musimy przełamywać te bariery. Pewnie jest trudno i bardzo z wielką wdzięcznością myślę o takiej pracy, którą państwo prowadzą. Ossolineum jest też miejscem, w którym można spotkać innych ludzi, w którym można też zażyć trochę takiej mądrej rozrywki. Ja też bardzo zachęcam do czytania. To jest akurat rzecz, którą się robi raczej w samotności, ale jak się już coś przeczyta, to nie dość, że czytanie, jak wiele badań wskazuje, pozwala zachować jakby taką sprawność też intelektualną, pamięć i tak dalej, to jeszcze później można się tym dzielić z innymi. I to właśnie można robić u nas, można o tym dyskutować, rozmawiać, przychodzić na spotkania autorskie. Myślę, że to będzie można też robić właśnie w tej sferze w naszej aktywności na osiedlach, która dzisiaj jest prowadzona z Miejską Biblioteką Publiczną, ale myślę, że takie kluby jak państwa też będziemy chętni, żeby w takie współpracę wchodzić.
1: A w Promyku zdarzają się takie historie?
2: Tak, w Promyku jest bardzo dużo takich historii. Coraz więcej spotykamy się z seniorami, którzy przechodzą na emeryturę. I oni są w takim dosyć trudnym momencie swojego życia, zderzają się z taką inną rzeczywistością i okazuje się, że ten promyk jest dla nich właśnie takim miejscem, gdzie mogą na nowo budować swoją tą codzienność, że mają po co i gdzie i dla kogo wyjść, tak? Że mogą się chociażby poruszać na zajęciach gimnastycznych, bądź dalej rozwijać manualnie na różnych zajęciach rękodzielniczych, artystycznych. Że mają ten klub seniora, gdzie mogą się spotkać przy kawie i porozmawiać o jakichś bieżących problemach. Przychodzi też bardzo dużo seniorów, którzy utracili swoją drugą połówkę, zostali sami. Więc jest tutaj taka społeczność, dzięki której mogą znaleźć nową koleżankę, nowego kolegę, nową grupę, która będzie dla nich takim dużym wsparciem.
3: Wachlarz zajęć, który proponuje Klub Promyk, jest tak olbrzymi, że każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy, tylko po prostu kwestia tego, żeby chcieć, żeby wyjść, żeby jednak znaleźć coś, co mnie interesuje, coś, czym będę zachwycony, coś, co mi da satysfakcję, radość. Bo naprawdę to jest tak szalona motywacja do tego, żeby ci ludzie zaczęli faktycznie żyć, żeby wyszli z tych swoich środowisk. Bo tak jak pan tu wspomniał, nie ma już tych rodzin wielopokoleniowych, prawda? Każdy jest zamknięty w jakimś tam swoim kręgu i często gęsto to jest właściwie jedyny kontakt taki z takim, może niewielkim światem, ale z otoczeniem, gdzie naprawdę rówieśnicy mają dużo też do przekazania, do podzielenia się. I tak jak mówię, na przykład nawet też mamy świetną grupę teatralną w Promyku, wielopokoleniową zresztą, poprzez bardzo leciwych seniorów do nawet takich chłopiec ze szkoły podstawowej. Atmosfera jest przeurocza. Jesteśmy tak z sobą zżyci, jesteśmy tak sobą, tak się dobrze czujemy z sobą. W ogóle nie ma tutaj żadnych jakichś takich, powiedzmy, animozji w sensie, że ten taki. Czyli tworzymy taką naprawdę rodzinę, taką jak gdyby wielopokoleniową rodzinę, czego teraz tak bardzo właśnie w życiu seniorów brakuje.
5: Z Radiem Rodzina zawsze.

0: Radiowy Klub Seniora.
1: To ja nie mogę nie zapytać, jak pani trafiła do klubu Promyk?
2: Jak ja trafiłam do klubu Promyk? No bardzo prosto, troszeczkę, raz, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, to po pierwsze. Poza tym ja kocham ludzi, ja lubię z ludźmi rozmawiać, ja lubię przebywać w różnym otoczeniu, w różnych środowiskach, dowiadywać się czegoś nowego. Każdy jest inny, każdy coś nowego w życie wnosi. Każdy ma jakiś inny bagaż doświadczeń, którym się dzieli, prawda? I w momencie, kiedy przeszłam na emeryturę, no cóż robić, ponieważ byłam dość aktywna, więc no szukałam też sobie jakieś wnuki już odchowane, prawda, już babcia troszeczkę na bok, no trzeba było coś z sobą robić. Tym sposobem trafiłam też do Promyka, gdzie działalnością Promyka jestem właśnie zachwycona, ponieważ jest tak bogata oferta poprzez gimnastyki, które nam dają bardzo dużo, wiekowe, podzielone na grupy wiekowe. Tak jak tu koleżanka wspomniała, mamy klub, nie klub, przepraszam, grupę Ferajna, gdzie swoje lepsze, większe, mniejsze możliwości wokalne rozwijamy też. No ta grupa teatralna, tak jak tutaj wiele różnych innych zajęć, rękodzieła, te wszystkie inne rzeczy. Także tak jak powiedziałam, każdy, jeżeli tylko chce, to naprawdę znajdzie coś dla siebie. A i pani... to jest motywujące. Ja należę, nie chwaląc się, do wielu różnych, powiedzmy, sekcji. Dlatego też się śmieję, że jeszcze trochę to będę takim tym, no ale po prostu, no mam taką naturę, mam taki sposób bycia, jestem otwarta na ludzi, kocham to, no i jest tak, jak jest.
1: Ta wielopokoleniowość dzisiaj już była wspominana, czy to w kontekście właśnie działań Muzeum Pana Tadeusza Ossolineą, czy w kontekście Promyka. Jak ważne jest, by łączyć te pokolenia dziś, w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, bo przez zmiany cywilizacyjne nam trochę zamiera taka transmisja międzypokoleniowa. Bardzo wiele na przykład takich wydarzeń edukacyjnych w latach przeszłych odbywało się w rodzinach, tak? Przekazywanie wiedzy historycznej, na przykład w czasach komunistycznych, gdy prawdziwej wiedzy, no jakby wiele było takich obszarów, które były niemożliwe do nauczania w szkole, to właśnie w rodzinach przekazywano wiedzę o Katyniu, o Sybirze, o takich rzeczy, o wojnie, prawda, i tak dalej. Ale to nie tylko to, to także takie zwykłe, codzienne umiejętności związane jakby z relacjami międzyludzkimi, właśnie ze spotkaniem z innymi ludźmi, z radzeniem sobie, z komunikacją z innymi ludźmi i tak dalej, to było w sposób naturalny jakby przekazywane. Figura dziadka, babci w rodzinie wielopokoleniowej zawsze miała też taką rolę właśnie podzielenia się doświadczeniem i tak dalej. Dzisiaj już żyjemy w innych czasach, to już można powiedzieć, no, w perspektywie naszego życia nie wróci i my też jakby nie musimy być skazani na to, żeby za tym tęsknić. Ja nie wiem, czy bym umiał już się znaleźć w takim środowisku, ale wiem, że mam z tego względu pewne deficyty. I teraz nasze instytucje, takie kluby, takie wszystkie wspólnoty, które przekraczają pewnego rodzaju podział właśnie taki ściśle środowiskowy, no mają tutaj coś bardzo dobrego do zaproponowania. Ossolineum, wiele wrocławskich instytucji kultury ma w swojej ofercie właśnie takie programy na przykład dla rodzin, albo właśnie ofertę dla różnych grup docelowych, ale wydaje mi się, że na przykład przyjście do nas na wystawę całą rodziną, albo dziadek, wnuczek, prawda, tam babcia, wnuczka, w różnych konfiguracjach, to może być też bardzo cenne doświadczenie, bo zauważyłem, że to działa tak, że ten wnuczek, ta wnuczka przysłowiowa, tak nie do końca to rozumie. I teraz wchodzi ta wielka rola dziadka, babci, że on może wyjaśnić, słuchaj, była wojna i zmieniły się granice, prawda? I trzeba było to wszystko przewieźć do Wrocławia. Nie wszystko się udało, bardzo dużo zostało. Była wojna, wojna była straszna. Część rzeczy, ludzie ginęli, zbiory sztuki też ginęły. Można po prostu podzielić się tym, co wiemy i zadzierzgnąć też jakąś taką nową relację. Więc zapraszam do tego, żeby zwiedzać Muzeum Pana Tadeusza, darmową wystawę o Ossolineum właśnie na Szewskiej. Tam są piękne, to jest nieduża na 20 minut, ale właśnie są takie piękne skarby, myślę, że super może służyć do tego, żeby z młodszym pokoleniem właśnie tak międzypokoleniowo nawiązać jakiś dialog.
4: No my mamy takie obserwacje takiej wielkiej radości, jaką widać podczas spotkań właśnie takich międzypokoleniowych. Chociażby podczas takich warsztatów, jakie organizujemy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wspólne malowanie własnych portretów. Babcia maluje wnuczka, wnuczkę, a wnuczek babcia bądź dziadka. No wydaje się, no nic wielkiego, prawda? Ale naprawdę ta radość, ta bliskość, ta taka spontaniczność, ta atmosfera, która panuje podczas takich zajęć, jest tak piękna i wzruszająca, że to jest naprawdę warte pielęgnowania i stwarzania możliwości do spędzania takiego czasu. Z chórem Ferajna już kilka razy byliśmy w przedszkolach naszych na osiedlowych na Szczepinie. I też jak wspaniale te dzieci reagują, nie? Na występ waszego chóru. Jak one później jakieś prezenciki mają dla was, nie? Jaka to jest wielka radość, Alu, jak to
2: Ale twoje... te oczy wpaczone w te babcie, no bo my jesteśmy babciami w większości, prawda? I ta radość, ta bliskość, taka, one pochłaniają nas swoim wzrokiem, a my tak bardzo się cieszymy z tego. To jest tak przesympatyczne sytuacje i tak serdeczne przyjęcia, że no tylko pozazdrościć.
1: Gdyby więc pojawił się jakiś senior, który być może chciałby wyjść, dołączyć do was, ale być może gdzieś tam się obawiał, nie wiedział, czy to dla niego. Jak byście panie go zachęciły, żeby przyszedł?
4: Serdecznie go zapraszamy. Jesteśmy miejscem naprawdę otwartym, miłym i na pewno doradzimy, tak? Jeśli ktoś jeszcze nie wie, co mógłby wybrać z naszej oferty dla siebie, to my wtedy mu doradzimy. W razie czego możemy stworzyć nową sekcję, która być może zebrałaby więcej osób, żeby taką utworzyć. Więc jesteśmy bardzo nastawieni na to, żeby każdy, kto ma takie potrzeby, mógł skorzystać z naszej oferty.
2: O tak, nasza pani kierowniczka jest osobą bardzo, bardzo otwartą też na ludzi. Dlatego też każda osoba z jakąkolwiek inicjatywą, z jakimś pomysłem jest bardzo mile widziana i na pewno nie pozostanie to bez echa. Jeszcze nawiążę może do tych naszych działalności, ponieważ tak już się chwalimy. W związku z tym powiem, że nasz ten teatrzyk, może go tak nazwiemy, braliśmy ostatnio udział w takim przeglądzie zespołów senioralnych, teatralnych. No muszę przyznać, że bardzo, bardzo sympatyczne i miłe doświadczenie, które też dużo wnosi do naszych działań, prawda? Występujemy z kolei na przeglądzie piosenki senioralnej, także to są rzeczy, które nas motywują bardzo do działania i które nam naprawdę dają bardzo dużo radości i satysfakcji.
1: Powiedzmy więc, gdzie możemy szukać informacji o działaniach, o grupach, które działają w Promyku i co kiedy się odbywa?
4: Na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik, mamy tam swoją zakładkę, Klub Promyk. No i na social mediach prężnie działamy na Facebooku, Klub Promyk, SM Cichy Kącik. Także tam wszystkie aktualności są zamieszczane. No a przede wszystkim zapraszamy, żeby przyjść do nas bezpośrednio na ulicę Ścinawską 20 i tam służymy pomocą.
1: Gośćmi dzisiejszego radiowego klubu seniora byli pani Alicja Talko, seniorka, która uczestniczy w zajęciach klubu Promyk, pani Joanna Stefanowska, kierownik klubu Promyk oraz pan Marek Mutr, wicedyrektor do spraw rozwoju Ossolineum i pan Mariusz Garbera, wicedyrektor Ossolineum do spraw Muzeum Pana Tadeusza. Bardzo dziękuję.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Premier Tusk o Rosji i Ukrainie. U papieża wykryto guzek w płucach, przejdzie operację. Benzyny droższe, diesel tańszy. Tak będzie jutro. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rosja nie może uniknąć odpowiedzialności za wojnę, powiedział Donald Tusk na Warsaw Security Forum. Szef polskiego rządu mówił, że kwestia bezpieczeństwa przestała być dla państw zachodnich abstrakcją czy problemem akademickim. Zaznaczył, że w związku z ostatnimi wydarzeniami chce nazwać po imieniu kilka oczywistych jego zdaniem prawd.
1: Jeśli Ukraina walczy, to walczy o przetrwanie. Rosja walczy o dominację. Jeśli my, Polacy, tak głośno stawiamy tę sprawę w Europie i na świecie, to nie dlatego, że szukamy konfliktu, że szukamy jakiejś groźnej, romantycznej przygody. W Polsce ze względu na historię, na geografię i na nasz zdrowy rozsądek nikt nie chce eskalacji ani wojny. Wszyscy marzymy o pokoju.
0: Premier zaznaczył, że pomoc Ukrainie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i suwerenności państw europejskich. Nie możemy dopuścić do tego, by ktokolwiek relatywizował problem odpowiedzialności za tę wojnę, oświadczył Donald Tusk. Chleb nie może być zakładnikiem wojny, mówił z kolei Leon XIV. Podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra Ojciec Święty nawiązał m.in. do wojny na Ukrainie i jej konsekwencji, szczególnie dla ubogich rejonów świata.
2: La guerra nella martoriata Ucraina.
3: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia, nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
2: Non può essere ostaggio della guerra.
0: Wczoraj papież poinformował także wiernych po modlitwie Anioł Pański, iż wykryto u niego w płucach guzek, wobec czego uda się w najbliższych dniach na operację. Ojciec Święty dodał, że guzek został wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Narkotyki, nielegalna broń i linia do produkcji metamfetaminy. Śląska Straż Graniczna i Policja Zlegionowa uderzyły w grupę przestępczą na Górnym i Dolnym Śląsku. Zatrzymano dwie osoby, które miały zajmować się dystrybucją środków odurzających, informuje Szymon Mościcki, rzecznik śląskich pograniczników.
5: Mundurowi w ramach śledztwa ujawnili i zabezpieczyli około 2,5 kg środków odurzających. Zabezpieczyli także kilka jednostek broni palnej posiadanej bez wymaganego zezwolenia wraz z amunicją. Podczas działań prowadzonych na terenie jednej z posesji ujawniono także kompletną linię służącą do produkcji metamfetaminy. Wśród osób podejrzanych o udział w tym procederze są obywatele Polski, jak również cudzoziemcy.
0: Dwóm zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Postępowanie nie zostało zakończone, śledczy planują kolejne zatrzymania. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego 8 zł i 2 grosze. Trzecia obecna odsłona pakietu ceny paliw niżej obowiązuje do końca roku, czyli do końca grudnia.
6: Aktualnie we Wrocławiu 13 stopni, temperatura wzrośnie tylko o 1 stopień, więcej przejaśnień. Dzisiaj raczej już nie popada, ale pogoda bywa kapryśna w październiku. Zachmurzenie jest duże, ale teraz będzie więcej słońca po południu we Wrocławiu. Wieje natomiast porywisty wiatr momentami z prędkością do 24 km na godzinę. Trzeba mocno trzymać swoje kapelusze i czapki. No i te parasolki, które mamy na wszelki wypadek. Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym, nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy. Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

Matkiem, choć te nogory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Dzień dobry. Dziś jest 12 października. Do końca roku pozostaje 80 dni. W 1887 roku założono japoński koncern Yamaha. Wyprodukowano w nim pierwsze w Japonii pianino. W 1919 roku założono Polski Komitet Olimpijski. Został utworzony podczas zjazdu założycielskiego zorganizowanego w salce konferencyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie przez działaczy turystycznych, lekkoatletycznych oraz narciarskich. Od 1996 roku obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu. Zainicjowały go Międzynarodowe Środowiska Chorych na Reumatyzm. Celem jest poprawa komfortu życiowego osób żyjących z chorobami reumatycznymi. W 2012 roku Unia Europejska została ogłoszona laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

15 października 1948 roku urodził się Rick Parfitt, gitarzysta i wokalista brytyjskiej formacji Status Quo, dla której skomponował wiele z ich największych

1971 roku w wieku 36 lat zmarł Gene Vincent. W latach 50. i 60. był w czołówce wykonawców rock'n'rolla. Jego wielki hit z roku 1956 to kompozycja, którą Vincent odkupił od pewnego pacjenta w szpitalu, gdzie powracał do sił po wypadku.

12 października 1935 roku urodził się Luciano Pavarotti. Począwszy od roku 1961, kiedy to miał miejsce jego debiut jako śpiewaka operowego, kariera Pavarottiego rozwijała się, by wkrótce osiągnąć miano jednego z najpopularniejszych tenorów wszechczasów.

W 2011 roku zmarł Paul Leka, autor tekstów, producent muzyczny i kompozytor. Piosenka z 1969 roku napisana przez Lekę stała się nieodłącznym elementem wydarzeń sportowych.

12 października 1985 roku na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazła się Jennifer Rush z balladą o potędze miłości. Piosenka na szczycie zestawienia pozostała przez 5 kolejnych tygodni i stała się najbardziej komercyjnym singlem roku.

0: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Papież Leon XIV jutro uda się do polikliniki Gemelli, gdzie ma przejść operację. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800 100 100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
2: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
1: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest i jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
3: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Takim najprostszym przykładem będzie to, żeby choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
1: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
0: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy, stwierdził generał Aleksus Grinkiewicz w Warszawie, szef sił sojuszniczych w Europie. Zastrzegł, że nie ocenia konfliktu jako nieuchronnego ani bliskiego, a więcej o jego wystąpieniu Justyna Stolfik-Binda.
5: Generał Grinkiewicz podczas wystąpienia na Warsaw Security Forum przedstawił strategię zwycięstwa NATO, plan zarządzania siłami państw sojuszu tak, by skutecznie odstraszać potencjalnego agresora, a w razie ataku odeprzeć jego działania. Mówiąc o potencjalnym scenariuszu, dowódca zaznaczył, że w pierwszej fazie wojska lądowe NATO mają zdominować natarcie w punkcie styku, związać formację przeciwnika manewrem i uniemożliwić mu zajęcie terytorium sojuszu. Lotnictwo i marynarka wojenna, współdziałając z siłami kosmicznymi i cybernetycznymi, mają szybko uzyskać przewagę w powietrzu i na morzu, następnie przy użyciu zaawansowanych sensorów, systemów autonomicznych i sił działających w wielu domenach, NATO ma odebrać atakującemu możliwość nabrania rozpędu i przejęcia inicjatywy. Generał zapewnił, że jeśli przeciwnik będzie kontynuował natarcie lub wprowadzi do walki odwody, sojusz ma rozbić nie tylko siły atakujące, ale też wszystko, co je wspiera, zaopatruje i nimi dowodzi.
0: Dowódca podkreślił, że strategia nie jest planem w wojskowym rozumieniu tego słowa, lecz wspólną wizją, jak wygrywać w odstraszaniu i obronie. Papież Leon XIV jutro przed południem uda się do polikliniki Gemelli, gdzie ma przejść operację usunięcia guzka w płucu. Informację o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. O konieczności przeprowadzenia zabiegu papież poinformował osobiście po zakończeniu niedzielnej modlitwy Anioł Pański, prosząc wiernych o modlitwę.
6: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
0: Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przewidywany czas hospitalizacji po zabiegu wynosi około tygodnia. Dyrektor Bruni nie podał informacji, na jaki czas zostały zawieszone audiencje prywatne oraz działalność publiczna Ojca Świętego.
7: We Wrocławiu aktualnie 13 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać, ale jest znacznie więcej przejaśnień. Chmury ustępują słońcu. Wieje wiatr z prędkością do 20 km na godzinę. Szansa na opady jest, ale jest bardzo niewielka. Niskie jest także ciśnienie atmosferyczne we Wrocławiu. Jakość powietrza dobra. Warunki biometeo umiarkowanie dobre.
8: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu nasi goście Natalia i Radosław Bielakowie. Dzień dobry.
2: Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Stworzyliście aplikację. Aplikacja Mam Dama. Przyjechaliście dzisiaj do nas z Legnicy, jeszcze powiem. Burzliwa była to trasa, ale się udało. Bardzo się z tego cieszę. Ja też jestem mamą dwójki przedszkolaków, więc temat jest mi bardzo bliski. I rozumiem bardzo dobrze to położenie młodej mamy, która często jest sama w domu z dzieckiem. No i chciałaby na pewno porozmawiać, nawiązać kontakt. Opowiedzcie o waszej historii, jak to się wszystko zaczęło.
2: To tak, ja jestem mamą dwójki dzieci. Moja starsza córka ma 6 lat, młodsza prawie 2 lata. I właśnie pomysł powstał już 6 lat temu, gdzie zauważyliśmy, jak zostałam po raz pierwszy właśnie sama w domu z maluchem, z niemowlakiem. Radek poszedł do pracy, no i tak naprawdę trzeba było sobie ten dzień zorganizować. Początki nigdy nie są łatwe, chyba u każdej mamy jest to dosyć, ogólnie u rodziców jest to dosyć trudny, najczęściej jakiś trudny start, są różne problemy. No i tak naprawdę na początku mierzy się z tymi przeciwnościami losu i jakby stara się uporządkować dzień, no a później już przychodzi ten czas, gdzie właśnie chce się wyjść na spacer, no i się chodzi tak najczęściej samemu, gdzieś ze słuchawkami na uszach, no i okazuje się, że faktycznie 8-9 godzin w trakcie dnia spędza się samemu z tym dzieckiem. I właśnie pierwszy problem pojawił się, jak Radek właśnie chodził do pracy i stwierdziliśmy, że kurczę, chciałoby się z kimś pogadać, kto jest dorosły. Mhm. No i właśnie zaczęłam Radkowi opowiadać o tym. Radek od razu zaczął szukać aplikacji, rozwiązania na dany problem.
1: No tak, i bo jeszcze zaznaczmy, że Radek jest takim konstruktorem, tak to mogę powiedzieć, tak?
3: Tak. Tworzy aplikacje na co dzień i rozwiązuje problemy.
1: No właśnie, więc przeszedł do rozwiązywania tego problemu od razu.
2: I faktycznie nie było takiej aplikacji na rynku. To znaczy było coś, potem gdzieś to, gdzieś skończyła się żywotność tego. No i szukaliśmy czegoś. No i zostały grupy na Facebooku tak naprawdę.
3: I na tych grupach zauważyliśmy, że tak naprawdę Natalia nie była jedyną osobą, która czuła tą samotność w trakcie dnia, tylko to są dziesiątki, setki postów dziennie. Nie tylko jakby na skali całej Polski, bo już teraz to widzimy, ale no, zaczęliśmy tu od Wrocławia, od naszych grup osiedlowych, kiedy właśnie dziewczyny pisały, że czują się samotne, czy może ktoś chce wyjść na spacer. No i te posty, wiemy jak to na Facebooku bywa, że giną w gąszczu innych. No i spróbowaliśmy.
2: Tak, no bo właśnie tutaj jeszcze wracając tak do tych początków, ja miałam to szczęście, że faktycznie gdzieś tam później poznałam na osiedlu te mamy, no ale to było takie raz na jakiś czas, no ale był też COVID, więc jakby to wszystko było tak mocno ograniczone, więc jakby ta potrzeba była duża, ale jakby jeśli chodzi o realizację, no to tak dosyć średnio. No i właśnie po 5 latach, gdzie zaszłam w drugą ciążę, no dokładnie znaleźliśmy się w tym samym położeniu. I wtedy już, mając właśnie duże doświadczenie Radka, gdzieś już zaczął kiełkować pomysł na aplikację.
1: Pomysł na aplikację Mam Dama. Może powiecie jeszcze kilka słów o tej nazwie.
3: Tak, to jest ciekawa historia, bo wymyśliła ją nasza wtedy roczna Hania. To były jakieś dwa losowe słowa, które po sobie wypowiedziała. I stwierdziłem, w sumie
1: chwytliwe,
3: dźwięczna nazwa, robimy to. No sprawdziłem, czy coś takiego istnieje o tej nazwie, okazało się, że nie, więc zaczęliśmy wtedy od aplikacji, która była stroną internetową. No dzisiaj już jest to prężnie działająca aplikacja, gdzie mamy właśnie kilka tysięcy mam, które nawiązują kontakty i mogą się tam wymieniać spostrzeżeniami.
1: Powiedzcie, jak skonstruowana jest ta aplikacja, jak działa, bo ja przyznam, że jeszcze nie pobrałam, a mogłam się przygotować lepiej, nie pobrałam, ale chciałam, żebyście opowiedzieli właśnie tym osobom, które nie mogą teraz jej zobaczyć, jak ona wygląda, co można dzięki niej zrobić.
3: Jasne. Trochę niektórzy nas nazywają takim Tinderem dla mam. Ja bardzo tego określenia lubię, bo nie chcemy się kojarzyć gdzieś tam z typem randkowym i na Tinderze możemy gdzieś tam przesuwać w lewo albo przesuwać w prawo, natomiast tutaj ewidentnie nie mamy tego mechanizmu jakby odrzucenia kogoś, tylko po rejestracji mama musi kilka rzeczy o sobie podać, najważniejsze jest imię, a reszta rzeczy jest jakby opcjonalna, jeśli poda swój wiek, lokalizację właśnie dzieci oraz ich wiek. To przechodzi do sekcji, w której widzi inne mamy i mamy zbudowany taki algorytm, który podpowiada jej, gdzie są mamy, które są na podobnym etapie i rozumiemy to w takim kontekście, że na podobnym wieku dzieci, no i w podobnej lokalizacji, żeby móc się odnaleźć, bo też wiemy, że inaczej inne rozmowy są na przykład z rocznym dzieckiem, a inne, kiedy ma się 6-letnie dziecko. Więc żeby mogły się wymieniać tematami, właśnie poznawać się. Teraz pracujemy nad tym, żeby można było jeszcze lokalne wydarzenia w swojej okolicy zobaczyć, żeby też można było wspólnie gdzieś wyjść, bo nie zawsze ten spacer jest jedyną opcją. No i mogą mamy ze sobą pisać. Zarówno posty, jak je znamy z grup facebookowych, czy zwykłych forów, jak i o wiadomości prywatnej. Też zauważamy w naszej analityce, że często te rozmowy dzieją się po prostu w środku nocy. 3-6 rano, więc to są te pory, kiedy wiemy, że te mamy wtedy po prostu nie śpią i szukają kogoś,
1: kto... Czy ty też nie śpisz?
3: Dokładnie. Pozwalamy też jakby mamom się znaleźć nie tylko z lokalizacji, ale na drugim końcu Polski, jeśli jest mama właśnie, która...
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak jak zapowiadając was, powiedziałam, żeby żadna mama nie była już sama, ale myślę, że żeby żadna mama nie była sama też z takimi bardzo trudnymi emocjami, bo w macierzyństwie, zwłaszcza z takim maluszkiem, kiedy budzimy się w nocy, albo kiedy jesteśmy sama, albo kiedy są różne właśnie trudne sytuacje, które wymagają od nas naprawdę anielskiej cierpliwości, jakichś pokładów po prostu ze stali, siły, no jest ciężko. Jest ciężko, tym bardziej, kiedy nie mamy kogoś, kto to dokładnie rozumie koło nas, tylko powie, weź się w garść, nie marudź, inni mają gorzej. To jest trudne, kiedy słyszymy coś takiego, prawda?
2: Tak, no i właśnie widzimy, że tutaj na tych naszych grupach, które mamy potworzone, my to nazywamy w naszej aplikacji kółka, że mamy mogą pisać w różnych kółkach tematycznych, no to widzimy, że faktycznie są czasami posty typu jak przeżyłyście dzisiejszy dzień i mamy mogą się wymienić, po prostu komentować i wymienić się z tymi spostrzeżeniami, albo właśnie jeśli mamy, są w kółku tam kółko malucha do, że mam malucha do tam do pierwszego roku życia, no to mniej więcej wiemy, jakie są problemy tam tych dzieci, które mają 10-11 miesięcy, że one się uczą siadać, że one się nauczyły siadać i przez to nie śpią po nocy, bo to przeżywają i jakby mają skok rozwojowy, więc mamy naprawdę siebie potrafią tutaj zrozumieć i gdzieś wesprzeć troszeczkę na duchu, albo się czasami pytają, czy to kiedyś minie. I no, wiemy, że to mija, przechodzą inne problemy, inne trudności, ale jest lepiej. Z każdym miesiącem faktycznie mijają te nieprzespane noce, że naprawdę jest to światełko w tunelu, jeśli mama właśnie akurat przechodzi przez jakiś regres snu, więc wiemy, że potem się to zmienia i jest lepiej. Więc no, mamy tam się właśnie próbują wspierać, zadawać sobie różne pytania, także no i też mamy opcję, że widać mamę, która jest aktywna, więc ja sama czasami, jak właśnie, może mam już większe dziecko, które też czasami nie śpi w nocy, i jak wchodzę sobie na tą aplikację i widzę, że jakaś mama też teraz nie śpi i też widzę, że jest aktywna, to takie z jednej strony chciałabym ją przytulić i wiem, przez co ona teraz przechodzi, że to jest takie, ja pamiętam, jak właśnie nie spaliśmy po nocach przy pierwszym dziecku na dużym osiedlu we Wrocławiu i jak ja sobie podchodziłam do okna i patrzyłam, czy ktoś jeszcze nie śpi tak jak my, czy gdzieś się jeszcze pali światło tam o tej trzecie, więc to jest takie troszeczkę światełko, że okej, gdzieś jest mama, która też teraz nie śpi.
1: Ma tak samo jak ja. No właśnie, aplikacja jest do pobrania od sierpnia tego roku, prawda? Tak, zgadza się?
3: Tak, zgadza się.
1: Zgadza się. No i powiedzcie, z jakim odzewem spotkaliście się od początku? Ile już osób obecnie korzysta z tej aplikacji?
3: Dziś się zbliżamy do 4000 użytkowniczek. Bardzo chcę, jak mam okazję, podziękować tym pierwszym mamom, które dołączyły, bo to dzięki nim wszystko powstało. Staramy się słuchać. I faktycznie ten boom wyskoczył po tym, jak opublikowaliśmy aplikacje właśnie w App Store i w Play Store, czyli w sklepach, gdzie można je pobrać, bo to wyszło też z prozaicznego jakby problemu. Mamy w tej pierwszej wersji dostawały powiadomień, a wiemy, że one są ważne. Nie zawsze jesteśmy w stanie, zwłaszcza jak się ma małe dziecko, od razu odpisać, tylko czasami to się dzieje po 2-3 dniach w tym gąszczu różnych obowiązków.
1: Prawda, czasem moje znajome też znikają i ja się martwię. One mówią, nie, ja nie mogłam odpisać przez tydzień na
2: tak,
1: przykład.
2: Dokładnie. Jest to zrozumiałe.
3: Tak, i tak naprawdę to była druga połowa sierpnia, I każdego dnia widzimy, że mamy po prostu, mamy nowe mamy, które przychodzą i które zostają. I jakby zauważyliśmy, że to budowanie wioski jest bardzo ważne i bardzo trudne jednocześnie, więc próbujemy to ułatwić, żeby u nas mogły się poznać, porozmawiać i najlepiej gdzieś wyjść. I wiemy, że już jest dużo takich przypadków, że te mamy się naprawdę spotkały.
1: No tak, bo mówi się właśnie, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska tego wsparcia. I kiedyś to tak naturalnie się układało, kiedy rodziny wielopokoleniowo żyły i była zawsze gdzieś obok babcia, ciocia i tak dalej. A dziś w dużym mieście rodzina gdzieś daleko, no jest to bardzo trudne. Rozumiem to doskonale i tutaj jest opcja zbudowania tej wioski. Chyba nie pozostaje nic innego, jak zaprosić nasze słuchaczki, drogie mamy małych dzieci, drogie znajome mamy małych dzieci, aplikacja Mam Dama do pobrania w tych wymienionych przez ciebie sklepach. Możecie też odwiedzić stronę internetową, prawda? mamdama.pl i tam znaleźć szczegóły. Warto szukać, myślę, warto budować tą wioskę wsparcia. Może okazać się, że tuż blok obok, za rogiem, mieszka ktoś, kto ma tak samo jak my i do tej pory jakoś nie trafiliście na siebie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Ze mną Natalia i Radosław Bielak. Przyjechali do nas z Legnicy, pochodzą tutaj z Wrocławia, mają dwie córeczki i właśnie stworzyli aplikację Mam Dama, by żadna mama nie była sama. Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Dzięki.
0: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: O Solineum wychodzi na wrocławskie osiedla nowy cykl spotkań w bibliotekach. O Solineum chce być bliżej mieszkańców Wrocławia i w związku z tym rozpoczyna współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną i zapowiada cykl spotkań w jej filiach. Będą wykłady, warsztaty i rozmowy o kulturze, książkach oraz zbiorach O Solineum. W tym roku zaplanowano 9 wydarzeń. Jak mówi Marek Mutor, wicedyrektor O Solineum do spraw rozwoju, współpraca ma pozwolić instytucji dotrzeć bezpośrednio do lokalnych społeczności.
1: Następuje pewien rozwój i O Solineum idzie w miasto. To już nie tylko ulica Szewska, ale będziemy się starali być obecni w społecznościach lokalnych, na osiedlach. I temu ma służyć nasza współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną. Pozdrawiamy panią dyrektor Janus, z którą umówiliśmy się na to, że zaczynamy cykl spotkań osolińskich w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
0: Co będzie działo się na spotkaniach osolińskich w bibliotekach wrocławskich?
1: To będą wykłady, warsztaty, rozmaite formy spotkań ze społecznością lokalną. O Solineum dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie trafia na wrocławskie osiedla. I to będą, można powiedzieć, to jest oferta i dla seniorów, i dla rodzin, i dla dzieci, zależnie od danej filii, od tamtejszej publiczności. To będą opowieści o książkach, to będą opowieści o tym, co mamy w naszych zbiorach. A mamy rzeczy bezcenne, mamy rękopisy całej plejady polskich autorów, zwłaszcza XIX i XX wieku. Komplet Sienkiewicza, Mickiewicza na czele właśnie z rękopisem pana Tadeusza, tym naszą narodową relikwią, Słowackiego, Fredry. No można wymieniać i wymieniać, Reymonta i tak dalej, i tak dalej. To są nasze narodowe skarby, zbiory O Solineum to jest także sztuka, to są stare druki, to są numizmaty, to jest fragistyka, czyli pieczęci, to są rozmaitego rodzaju grafiki, to są wspaniałe dzieła kultury polskiej i warto, żeby wrocławianie o tym wiedzieli, żeby mogli też z tego w jakiś sposób korzystać, żeby mogli też o tym opowiadać swoim gościom, którzy tutaj przyjeżdżają. Więc od tego zaczynamy, że idziemy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w miasto.
0: Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października, czyli już jutro, w filii biblioteki przy ulicy Morelowskiego. Będzie to wykład Marty Pękalskiej. Będzie poświęcony 80-letniej historii O Solineum we Wrocławiu.
1: Tym właśnie chcemy zacząć tę opowieść, bo O Solineum jest od 80 lat we Wrocławiu. Poprzednie dekady swojej historii było we Lwowie, od drugiej dekady XIX wieku do II wojny światowej, ale już od 8 dekad tworzy przestrzeń kulturową Wrocławia i w tym Wrocławiu zapuściło korzenie. I teraz wydaje mi się, że też takim dobrym symbolem tego będzie to, że my właśnie będziemy obecni na osiedlach.
0: W tym roku zaplanowano 9 spotkań w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Marek Mutor zaznacza jednak, że jeśli projekt się sprawdzi, współpraca będzie kontynuowana w kolejnych latach i może zostać rozszerzona o kolejne lokalne społeczności i kluby osiedlowe. Więcej informacji na stronie internetowej O Solineum.
2: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się to.

transfers made to my Swiss account.

dzisiejszej audycji Oblicza Wrocławia porozmawiamy o programie, który ma ułatwić codzienne życie w mieście. Naszym gościem będzie Łukasz Rzeszutek z zespołu Nasz Wrocław. Zapytamy, czym jest program Nasz Wrocław, jak działa i po co aplikacja przeszła metamorfozę. Porozmawiamy o partnerach programu i zasadach korzystania z ich oferty, w tym o nowym partnerze. W Biurze Informacji Kredytowej gość opowie też o nowych zakładkach. Pierwsza to Bezpieczny Wrocław z mapą defibrylatorów AED, alertami pogodowymi i informacjami o sytuacji w mieście. Druga to Dostępny Wrocław z mapą miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do słuchania Obliczy Wrocławia. Kto nie ma aplikacji Nasz Wrocław nie korzysta z różnych benefitów, warto się zainteresować. Audycję poprowadzi niezmiennie Łukasz Ligorowski. Zapraszam.

0: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek. Można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych administracji, aby kontynuować te działania.
0: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
0: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
4: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Sześciu pseudokibiców, którzy przyjechali na mecz piłkarski w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy miejscowym GKS-em a Odrą Wodzisław, odpowie za wniesienie i użycie na stadionie wyrobów pirotechnicznych, a także za posiadanie narkotyków. Niedzielny mecz zabezpieczali policjanci z Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy i Rybnika. Na miejsce skierowano policjantów na koniach oraz przewodników z psami. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania ochrona ujęła, a następnie przekazała policjantom trzech kibiców drużyny gości, którzy na stadion próbowali wnieść środki odurzające oraz materiały pirotechniczne. Byli to mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w wieku 16, 18 i 31 lat. 16-latek został oddany pod opiekę rodziców. Do kolejnego incydentu doszło już podczas meczu. Kibice drużyny przyjezdnej rozłożyli flagę wielkoformatową, a następnie odpalili materiały pirotechniczne. Po spotkaniu zatrzymano trzech podejrzanych o odpalenie rac. To mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w wieku od 23 do 27 lat. Służby zabezpieczyły także flagę wielkoformatową.
5: Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 12 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro nad ranem około godziny 5, 4 stopnie, czyli całkiem chłodno. Ma być chłodno o poranku, ale dzień ma być pogodny, zdecydowanie bardziej pogodny niż dzisiejszy. Dużo słońca na Dolnym Śląsku, maksymalnie 15 stopni w dniu jutrzejszym. Tyle przewidują synoptycy i tyle właśnie będzie w Legnicy we Wrocławiu, o stopień mniej.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Lato się skończyło.
6: Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Minęła godzina 17. Zapraszam na audycję Oblicze Wrocławia, która już za chwilę na naszej antenie o godzinie 17.10, a poprowadzi ją Łukasz Ligorowski. Dziś porozmawiamy o naszym Wrocławiu. Naszym Wrocławiu nie tylko jako mieście, ale także o aplikacji, z której możemy korzystać. Już za chwilę dowiecie się więcej.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w obliczach Wrocławia bardzo dobre wiadomości, bo będziemy rozmawiać o programie Nasz Wrocław, a pomoże nam w tym nasz dzisiejszy gość. Jest nim Łukasz Rzeszutek z zespołu Nasz Wrocław. Dzień dobry Panie Łukaszu.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj chcemy trochę porozmawiać o aplikacji Nasz Wrocław. Ja jestem użytkownikiem tej aplikacji, więc każdy, kto korzysta, wie, nowa odsłona, bardziej nowocześnie bym powiedział. Dlaczego taka zmiana?
2: Chcieliśmy dodać nowe nowości, nowe funkcje do aplikacji i też odświeżyć po prostu też wizualnie.
1: Mm-hmm. Ja osobiście mogę powiedzieć, że wygląda to rewelacyjnie, podoba mi się. Tutaj dzisiaj też trochę porozmawiamy o nowościach, które się pojawiły w związku z tą zmianą, ale też może na początek taka podstawowa informacja. Czym w ogóle jest Nasz Wrocław dla tych, którzy jeszcze z tego nie korzystają?
2: Nasz Wrocław jest to program miejski, dzięki któremu mieszkańcy Wrocławia rozliczający tutaj swój podatek dochodowy mogą liczyć na liczne atrakcje, tu też zniżki, czy też darmowe wejścia u naszych partnerów.
1: Mm-hmm. Też dopowiem jako użytkownik, że musimy potwierdzić swój status chyba tak, płatnika podatku?
2: Tak, tak. Są dwa statusy. Status podatnika, co tutaj jak nazwa wskazuje, jest się podatnikiem, rozlicza tutaj użytkownik swój PIT, podatek dochodowy. Dla osób zameldowanych na pobyt stały we Wrocławiu jest status max, dzięki któremu zyskujemy więcej darmowych wejść i procentowo też większe zniżki.
1: Bardzo tak pozytywnym szokiem jest, kiedy zobaczymy listę partnerów, jest tego bardzo dużo. Spółki miejskie chyba oferują raz w roku, jeżeli dobrze kojarzę, czy może nawet częściej wejście darmowe, no i szereg zniżek. Ilu tych partnerów jest? Liczycie ich jeszcze?
2: Faktycznie oferta tutaj się rozwija, jest coraz więcej partnerów, chętnie tutaj też nawiązują z nami współpracę. Jest ich ponad 100, takich tutaj tych partnerów mamy. Jeżeli chodzi o darmowe wejścia, one przysługują raz na 365 dni. To też jest takie ważne, że to nie raz w roku, po prostu musi minąć pełne 365 dni od takiego darmowego wejścia, by móc skorzystać ponownie.
1: Zapytałem o partnerów, jest ponad ich 100, cały czas ta lista rośnie, dochodzą nowi. Co jest teraz największą nowością taką?
2: Aktualnie od dosyć niedawna, właśnie od 8 października dołączył do nas nowy partner. Jest to Biuro Informacji Kredytowej.
1: Co oferują korzystającym z programu Nasz Wrocław?
2: Są tutaj przewidziane kody rabatowe dla osób z aktywnym kontem. Tutaj wystarczy tylko aktywny status podatnika. Są to alerty BIK, są one darmowe, takie kody. Są one już dostępne od 8 października, od godziny 12. Przewidziana pula takich kodów to 2000 jest takich kodów dostępnych. Tylko co tutaj też ważne, że one są stopniowo się pojawiają w aplikacji. Codziennie, każdego dnia jest dostępna pula 100 takich kodów. Działają one na takiej zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy.
1: Trzeba mieć interes, chęć pozyskania takiego kodu i refleks.
2: Tak, dokładnie tak. Okay. Myślę, że ta liczba
1: spełni oczekiwania.
2: Tak, dokładnie tak. Są też przewidziane takie kody rabatowe na pakiet BIK. Tutaj jest 28 zł taniej z tym naszym kodem. Pakiet Bezpieczna Rodzina Plus 48 zł taniej. Tutaj jeżeli chodzi o te kody, to pakiet BIK, tutaj jest 3000 takich kodów dostępnych. Pakiet Bezpieczna Rodzina 2000. Tutaj w tym przypadku kody są cały czas dostępne też od 8 października do wyczerpania zapasów. Mm-hmm.

0: oblicza Wrocławia.
1: Zaglądnijmy teraz do jeszcze innych nowości, bo odsłona graficzna, nowa szata graficzna aplikacji Nasz Wrocław to nie jest jedyna zmiana. Dużo nowości się pojawia i dużo nowych dodatkowych funkcji. Co się znajduje w tych funkcjach?
2: Tak, dokładnie. Jest tutaj też sporo nowości, są nowe funkcje, tylko my tak może jeszcze na wstępie chciałem tutaj podkreślić właśnie, bo mówimy, że to jest nowa aplikacja. To nie jest aktualizacja. By móc korzystać z nowej aplikacji należy pobrać właśnie ze sklepu Google Play lub App Store. Stara aplikacja się nie zaktualizuje, wręcz przeciwnie, ona wygasa z końcem roku, także by móc korzystać z nowej aplikacji, należy po prostu ją sobie pobrać, tak jak każdą nową aplikację.
1: Nasi słuchacze już działają, słuchają audycji i pobierają nową aplikację. Dlaczego warto właśnie? Bo z jednej strony wygasa stara, tak, no to już słyszeliśmy, ale dużo ciekawych funkcji jest, które naprawdę przyciągają pewnie.
2: Dokładnie tak. By móc w ogóle korzystać z aplikacji, może to zrobić nawet nie tylko mieszkaniec Wrocławia, osoba przyjezdna bądź turysta. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, darmowe wejścia czy zniżki, no to są przewidziane oczywiście tutaj dla mieszkańców Wrocławia, ale właśnie jeżeli chodzi o te funkcje, z których może korzystać każdy, to przede wszystkim są dwie nowe zakładki. Jedna to jest Bezpieczny Wrocław. Tutaj znajdziemy taką opcję, jak przygotować sobie plecak ewakuacyjny. Znajduje się tutaj lista wszystkich potrzebnych takich przedmiotów. Możemy systematycznie sobie odznaczać, co już tutaj mamy, i aplikacja będzie nam tutaj to na bieżąco właśnie pokazywać, co jest jeszcze nam potrzebne.
1: Taki notatnik w tym zakresie.
2: Dokładnie, tak jest, można tak powiedzieć. Również w tej zakładce znajdziemy mapę miasta Wrocławia, na której znajdziemy miejsca, gdzie są dostępne defibrylatory. Możemy też sobie sprawdzić tutaj jakość powietrza, no i też co ważne, wszedł tutaj system powiadomień, alerty dotyczące miasta, gdzie będziemy na bieżąco informowani o różnych sytuacjach kryzysowych, jak pogoda, czy jakieś sytuacje związane z komunikacją w naszym mieście.
1: Panie Łukaszu, wspomniał pan o tej zakładce Bezpieczny Wrocław. Bardzo ciekawe informacje, jeżeli chcemy być na bieżąco o tym, co się dzieje we Wrocławiu. Czy o jakichś utrudnieniach, na przykład będzie półmaraton i tam się pojawią, że będą utrudnienia. Czy tam też znajdziemy takie komunikaty?
2: Tak, dokładnie. Tylko też, by móc otrzymywać takie komunikaty, wystarczy wyrazić na to zgodę.
1: Okay.
2: Bo oczywiście może nie każdy by chciał, żeby tutaj otrzymać jakieś powiadomienia, ale takie osoby, które będą...
1: Zaznaczą odpowiednią funkcję, to ona działa.
2: Tak, będą otrzymywać takie powiadomienia, tak jest.
1: Gdzieś wyczytałem, proszę tutaj uściślić, czy to też działa i czy to się znajduje w tej aplikacji, że duże wsparcie dostaną też osoby z niepełnosprawnościami lub osoby, które towarzyszą takim osobom. Jeżeli chodzi o szukanie miejsca do zaparkowania, przychodzi jakaś sprawa do załatwienia, nowa aplikacja Nasz Wrocław nam w tym pomoże?
2: Tak, dokładnie. Właśnie to jest ta druga zakładka pod nazwą Dostępny Wrocław. Na niej również znajdziemy mapę Wrocławia i właśnie dzięki niej możemy znaleźć takie miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

0: oblicza Wrocławia.
1: To nie jest jakieś trudne, jeżeli chodzi o obsługę aplikacji, trzeba ją na pewno pobrać. Jak ją uruchomimy? Bo to, że ją pobierzemy, zalogujemy się, to na pewno każdy potrafi, ale żeby z pełnych funkcji korzystać, trzeba potwierdzić te statusy, o których rozmawialiśmy na samym początku. Musimy się wybrać do urzędu?
2: Jeżeli chodzi o aktywację statusów, to tutaj do statusu podatnika będzie nam potrzebny oczywiście rozliczony PIT za ubiegły rok. Oraz no, potwierdzenie jego złożenia. Jeżeli mieszkaniec złożył taki PIT papierowo, wystarczy potwierdzenie pieczątki na swojej kopii. Jeżeli chodzi o PIT rozliczone elektronicznie.
1: Mamy numer UPO.
2: Tak, to będzie urzędowe poświadczenie odbioru potrzebne. I tutaj, jeżeli chodzi o aktywację, oczywiście może tutaj mieszkaniec podejść do naszego punktu obsługi klienta przy ulicy Kotlarskiej 41, gdzie chętnie pomożemy aktywować statusy. Można również się połączyć na czacie wideo z urządzenia, które ma dostęp do kamery internetowej oraz internetu. Tutaj się można połączyć z konsultantem i wymagane dokumenty pokazać po prostu do kamery internetowej. Status podatnika można też sobie aktywować samemu po zalogowaniu się na swoje konto właśnie w nowej aplikacji mobilnej lub poprzez przeglądarkę. Tam wystarczy wpisać identyfikator dokumentu z urzędowego poświadczenia odbioru.
1: Gwarantuję, nie jest to nic trudnego. Ja taki jestem trochę nie do elektroniki i sobie poradziłem z aktywacją poprzez wpisanie numeru zaświadczenia złożenia rozliczenia we Wrocławiu. Muszę jeszcze też na koniec dopytać, bo te dwa rodzaje, tutaj jedno, że płacimy podatki, drugie, że jesteśmy zameldowani, czyli rozumiem, że w pierwszym przypadku możemy się rozliczać we Wrocławiu, nie mieszkając we Wrocławiu, nie będąc tu zameldowanym.
2: Znaczy nie, należy właśnie być, miejsce zamieszkania musi być wskazane.
1: Czyli nie chodzi
2: o picie, tak.
1: Tylko nie zameldowanie.
2: Osobna, tak. I tutaj właśnie osobna kwestia, ten meldunek do statusu MAX. Tutaj również można podejść do punktu obsługi klienta przy Kotlarskiej 41 lub połączyć się na czacie wideo. I tutaj z kolei będzie nam potrzebny taki dokument potwierdzający zameldowanie, to znaczy takie zaświadczenie o zameldowaniu. Zaświadczenie takie można uzyskać oczywiście w Urzędzie Miasta lub można też sobie wygenerować na portalu gov.pl. Lub też może tutaj być pomocna aplikacja mObywatel, gdzie również znajdziemy swój meldunek i można też go tam przedstawić.
1: Drodzy Państwo, no zostawiamy Was z tymi informacjami. Bawcie się dobrze. Proszę pobrać aplikację Nasz Wrocław, no i szukać tam atrakcji, które oferują partnerzy, ale też i korzystać ze wszystkich funkcji, zwłaszcza tych nowych, o których dzisiaj opowiadał Łukasz Rzeszutek z zespołu Nasz Wrocław. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Szef MON zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
1: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko o długofalowe zamówienia.
2: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
0: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kreml odrzucił propozycję 6-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zawieszenie broni miało umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. O fatalnej kondycji finansowej powiatowych i miejskich szpitali w województwie śląskim zaalarmowało we wspólnym wystąpieniu kilkunastu samorządowców naszego regionu. Zdaniem starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu taka sytuacja jest spowodowana niedostatecznym finansowaniem leczenia pacjentów. Jak podkreślał prezydent Chorzowa Szymon Michałek, wspólne wystąpienie ma charakter ponadpolityczny.
4: Nie chcemy atakować ad personam konkretnej osoby, bo to system jest chory. Ale my, żeby leczyć pacjentów, najpierw musimy ten system uleczyć.
0: Do dramatycznego apelu przyłączył się również starosta mikołowski Mirosław Duży.
5: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie.
0: Swoje stanowisko włodarze miast i powiatów przekazali na spotkaniu z przedstawicielami Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmieni się otoczenie Muzeum Śląskiego. Rozpoczyna się remont kompleksu szybu Bartosz, czyli nadszybia, maszynowni i elektrowni, kuźni i warsztatu technicznego, a także wieży ciśnień z warsztatem Rymarzan. To ostatnia część rewitalizacji obiektów po byłej kopalni KWK Katowice, podkreśla Wojciech Sełga, marszałek województwa śląskiego.
6: Pewne rzeczy dzieją się długimi latami i dzisiaj właśnie domykamy klamrę. Ostatnie inwestycje, ostatnie piękne budynki wyglądające jak pałace remontujemy, rewitalizujemy, ale nie to jest istotne. Wypełnimy to treścią, bo Muzeum Śląskie to niezwykle ważna instytucja na mapie województwa śląskiego, na mapie Polski.
0: Koszt rewitalizacji wyniesie 219 milionów złotych. Wszystko ma być gotowe w 2029 roku, na stulecie Muzeum Śląskiego.
3: Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Głodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujący chcą odwołania. Dyrektor Agnieszka Skrzypczyk-Plaza. Zapraszam na wiadomości. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier, a w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju. Skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
1: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
0: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy, to sprawdzał Błażej Kulesza.
2: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
3: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela. Taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
2: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
4: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
2: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
5: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
2: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
5: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
2: Jest też poradnik bezpieczeństwa. Ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
0: Dziś zamkniętych było 10 placówek w kraju. Higiena cyfrowa to zjawisko, na które zwracają uwagę specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa. Po serii ataków w szkołach pada pytanie, co nasze dzieci robią w internecie i z kim się kontaktują. Jarosław Choma, wicedyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, nalega, by rodzice bardziej zainteresowali się odpowiednimi aplikacjami blokującymi ruch w sieci.
6: To nie jest problem, żeby dowiedzieć się na temat narzędzi do monitorowania pracy dziecka. Takim zapytaniem googlowym o sposób realizacji od razu otrzymujemy odpowiedź. Jest szereg różnych ofert na rynku polskim. Są to rozwiązania darmowe, bardzo dobre, bardzo skuteczne, tylko trzeba się tym zainteresować. A to jest dokładnie na tej samej zasadzie, jak kilkanaście lat temu określeni świadomi rodzice interesowali się tym, z kim bawią się nasze dzieci.
0: Od ubiegłego czwartku tylko śląska policja przeprowadziła już 7 tysięcy kontroli szkół i okolic, reaguje też na to, co dzieje się w sieci.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki. Zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za 2 dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu.
8: Reklama.
9: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
8: Reklama.
12: Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

dobrej porze. Trudno znaleźć cię nad morzem.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.